pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nie przekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa.

I do sing, it's part of my life.

ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

Thank you.

I refuse to buy the Berlin Wall.

jak człowiek w sobie rozpięty łysły. Naszką spał z borbą stiska pieski. Mam sen swobodny zarys, jak gumna pileł.

zasuwałeś aż do rozmyty się, rozszerzył, rozpłętył wichary. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na rozary. Ogień spadł, jak lękołaczy. Prawnicy płyną, słabają to cywina. Stajmo prostosem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego listopada 2011 pasażerowie lotu PLL LOT 016 z Newark do Warszawy przeżyli dramatyczne chwile, które zakończyły się szczęśliwie dzięki profesjonalizmowi załogi i odrobinie szczęścia. Samolot Boeing 767 pilotowany przez kapitana Tadeusza Wronę doświadczył poważnej awarii systemu hydraulicznego, uniemożliwiającej wysunięcie podwozia. Kapitan Tadeusz Wrona, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, wraz ze swoim zespołem podjął natychmiastowe działania ratunkowe. Po kilku nieudanych próbach ręcznego wysunięcia podwozia, załoga zdecydowała się na awaryjne lądowanie na brzuchu. Była to wyjątkowo ryzykowna operacja, która wymagała precyzji i zimnej krwi. Tadeusz Wrona, mając na pokładzie 231 pasażerów i 11 członków załogi, musiał sprowadzić samolot bezpiecznie na ziemię, minimalizując ryzyko katastrofy. Lądowanie odbyło się na warszawskim lotnisku Chopina. Dzięki doskonałemu przygotowaniu i umiejętnościom kapitana Wrony oraz współpracy całej załogi, samolot wylądował bez większych uszkodzeń, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi wyszli z tego incydentu bez szwanku. To awaryjne lądowanie zostało uznane za wzorcowe i zapisało się w historii lotnictwa jako przykład mistrzostwa pilotażu. Ciekawostką jest, że kapitan Wrona pomimo ogromnego stresu zachował spokój i profesjonalizm przez cały czas trwania awaryjnego lądowania. Jego postawa i umiejętności zostały docenione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dla pasażerów lotu 016 ten dzień był przeżyciem, które zapamiętają na zawsze. Podobnie wielkie szczęście mieli także piloci Cessny 150, która awaryjnie lądowała na podmokłych terenach dzielnicy Wawer w Warszawie. 28 października 2017 mały samolot pilotowany przez ucznia pilotażu pod okiem instruktora zmuszony był do awaryjnego lądowania. Dzięki szybkiej reakcji instruktora i umiejętnemu manewrowaniu samolot osiadł bezpiecznie, a wszyscy wyszli z tego incydentu bez szwanku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Poranny zew. Władysław Bałtycki się kłania. 1 października to 275 dzień w roku. Do końca pozostaje 91 dni. Witam wszystkich. Czy ja mówiłem, kto jestem? Władysław Bałtycki. Imieniny obchodzą Ariel, Bawon, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maksyma, Małobąd, Roman, Remigiusz i Teresa. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Armenii mają Dzień Nauczycieli. Ciekawe, dlaczego nie nauczyciela. Tak jest napisane, Dzień Nauczycieli, a w Chinach rocznicę proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, to święto narodowe. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Wolałbym, żeby w Chinach rządzili gości, którzy się wywodzą od Chiang-Kai-sheka, a rządzą obecnie na Tajwanie. No niestety, wszystko się potoczyło tak, że Chiny są ludowe i komuchowskie. Na Cyprze i w Nigerii mają święto niepodległości. To są święta narodowe. W Kamerunie mają święto zjednoczenia. W San Marino świętują inwestyturę regenta. W Singapurze obchodzą Dzień Dziecka, a na Tuwalu jest pierwszy dzień święta Tuwalu. To święto narodowe. Mamy dzisiaj 1 października i tego 1 października oczywiście zasypano nas różnymi dziwnymi świętami. Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Do niedawna policjanci, jak mieli mundur, to mieli mundur. Teraz to generalnie mogliby przychodzić w podkoszulku do roboty, bo i tak mają te kamizelki odblaskowe, więc nie wiem po co. Niech im po prostu zrobią takie mundury odblaskowe, wtedy nie będzie trzeba ubierać tych kamizelek, no ale ci, co robią kamizelki, na tym stracą. Mamy dzisiaj tak samo Międzynarodowy Dzień Kawy, zacny to i szlachetny napój. Mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu i Światowy Dzień Wegan. Na świecie 1 listopada, w Polsce tylko obchodzi się dzisiaj, no bo my przecież 1 listopada świętujemy co innego, więc nie może być Dzień Wegan. Więc dzisiaj razem wegetarianie i weganie idą w tany. Mamy tak samo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki i to jest też zacne święto. Światowy Dzień Uśmiechu 1 października mamy. Mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Mamy Europejski Dzień Ptaków. Mamy Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia i mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby. Aż się tutaj prosi, żeby wszystkim życzyć zdrowia, no to życzę zdrowia wszystkim. A ja, żeby tutaj nie siedzieć i nie gadać o pewnej części ciała pewnej pani, Maryni konkretnie, to zapowiem utwory. Na początek grupa Armenia, Boże. Utwór Armenia, który wykonuje grupa Einsturzende Neubauten, potem Singapore i Tom Waits. Utwór zatytułowany Every Time I Eat Vegetables, It Makes Me Think of You. I to wykonuje zespół The Ramones.

No to już jesteśmy, poranny zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Przechodzimy do tego, co się wydarzyło w Polsce i nie jest tego dużo, dlatego nie będę się specjalnie zatrzymywał nad tematami, które wybrałem. W 1845 roku, 1 października, w Sianowie uruchomiono fabrykę zapałek. Ta fabryka zapałek, ona jeszcze do niedawna istniała i mam nadzieję, że istnieje. Jak byłem dzieckiem, w jakimś dziwny sposób dopadłem do etykiet zapałczanych, bo wtedy zapałki były oklejone etykietkami i kolekcjonowanie czegoś takiego się specjalnie nazywało. Jako mały Władzio stałem się filumenistą. Filumenistyka to jest zbieranie etykietek zapałczanych. Teraz to prawdopodobnie można se sadzić gdzieś, bo już nie ma zapałek, a na pewno bez tych etykietek takich fajnych. Pamiętam, na poczcie można było kupić całe zestawy luźnych etykietek i sobie kolekcjonować. Gdzieś to mi zginęło. Miałem cały klaser. Nie chcę wskazywać palcem, kto mi przyczynił się do tego. Taka jedna. W roku 1954 w Warszawie uruchomiono pierwszą polską stację

radiofoniczną UKF na częstotliwości 96,6 MHz. Ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś nie było UKF-u, tylko jechali na tych krótkich, długich i średnich falach. Nie dało się tego w ogóle słuchać. Ten głos był taki jakiś przytłumiony. Przechodzimy teraz do rzeczy, które miały miejsce na świecie. 1 października w 1653 roku Moskiewski Sobór Ziemski podjął decyzję o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. Czyli jak widzicie, od XVII wieku Ruscy mieli poważną chrapkę na Ukrainę. Abstrahując od tego, jak to między Polakami i Ukraińcami jest, to między Rosjanami a Ukraińcami nie jest dobrze. I nigdy nie było. No, Putin realizuje plan z XVII wieku, może nawet wcześniejszy. W 1931 roku w Hiszpanii przyznano prawa wyborcze kobietom. Ja co jakiś czas czytam, w jakim kraju przyznano te prawa wyborcze. Liderem jest Szwajcaria, która dopiero przyznała je w latach 50. W roku 1940 Albert Einstein został zaprzysiężony jako obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W roku 1958 Elvis Presley rozpoczął służbę wojskową w Niemczech Zachodnich. Ciężko jest sobie wyobrazić muzyka rockowego, który służył w wojsku, a takich gości było kilku. Terence Trent D'Arby. Był zawodowym żołnierzem, ale on się wypisał. Ale takich poborowych, no to był Elvis Presley, to był Jimi Hendrix, który podobno został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia, a plotka głosi, że mieli go wszyscy już tam dosyć. W 1968 roku odbyła się premiera amerykańskiego horroru Noc Żywych Trupów w reżyserii George'a Romero. Te filmy wtedy, w latach 60., 70., nawet w 80., one, mimo tego, że były jakościowo gorsze, one budziły większą grozę niż te, które się robi teraz. Dlaczego? Bo do tego jeszcze dochodził cały klimat. Na ulicach już było ciemno, już nic się nie działo, no bo to po co, wszystko było pozamykane. Ludzie siedzieli w domach i wyczekiwali tego trupa, który im wejdzie przez okno. No takie były czasy. Otworzyło się okno w zimie i nie było 24 drapaczy chmur naprzeciwko, tylko był lasek. I tamten żywe trupy grasowały. W roku 1974 odbyła się premiera horroru Teksańska masakra piłą mechaniczną w reżyserii Toba Hoopera. I taka sama analogiczna sytuacja. Oglądasz, kończysz oglądać gdzieś koło 10-11, zerkasz przez okno i wyobrażasz sobie, że tam w mroku czai się gość z piłą mechaniczną. W 1982 roku wszedł do sprzedaży pierwszy odtwarzacz płyt kompaktowych Sony CDP-101. On wtedy kosztował ponad $600. To był majątek. Teraz kompakty wychodzą z użycia. W roku 1988 Michał Gorbaczow został przewodniczącym Rady Najwyższej ZSSR. Wszyscy liczyli na niego. O, w ogóle Breżniew umarł jakoś z początkiem 80. lat i on był stary jak węgiel. Był taki dowcip, od czego zaczyna się dzień na Kremlu. Odpowiedź od reanimacji. Po śmierci Breżniewa, który już w ogóle nie wiem, czy on czasem nie był od kilku lat już martwy, po jego śmierci został tym pierwszym sekretarzem, został niejaki Konstantin Czernienko chyba, albo Jurij Andropow, nie pamiętam kolejności. W każdym razie obaj następujący po Breżniewie goście w ciągu tam 2 lat kipnęli, bo ta reanimacja na Kremlu już nie wyrabiała. Razem mieli chyba z 200 lat. No i w końcu ktoś inteligentny poszedł po rozum do głowy na Kremlu i powiedział, zatrudnimy na tym miejsce pierwszego sekretarza jakiegoś młodszego chłopa. Gorbaczow miał wtedy, nie wiem, 55 lat chyba, albo 4. Coś takiego. A wszystkich zaskoczył tym, że wymyślił sobie pierestrojkę i głasność i chwała mu za to, bo on rozmontował komunizm. Nie Wojtyła i Reagan, tylko Gorbaczow i Reagan.
bo gdyby Gorbaczow nie rozmontował tego całego systemu komunistycznego, nie pozwolił ludziom mówić i nie robił tych swoich reform nieudolnych, to ten kolos na glinianych nogach do tej pory by stał i straszył bronią atomową. Tak stoi, straszy, szczela, rzuca się. Trzeba coś z tym zrobić. W roku 2008 rosyjski Sąd Najwyższy zrehabilitował ostatniego cara Mikołaja II Romanowa i jego rodzinę zamordowanych przez bolszewików w 1918 roku. Jaki tu jest paradoks? 2008 rok to już czasy Putina. I teraz Putin, który odnosi się do imperializmu rosyjskiego, ale z podznaku komuchów, który ma Armię Czerwoną i hymn na melodię do hymnu sowieckiego i wszystko generalnie, które jest, odnosi się do spuścizny sowieckiej, on nagle rehabilituje cara, który jest święty według cerkwi rosyjskiej i odwołuje się do tradycji tych carskich. Pomieszanie z poplątaniem, to tylko w Rosji można coś takiego zrobić. Słuchamy następujących utworów. Trzy zapałki i grupa TSA, potem Albert Einstein i zespół Plain Clothes, a na koniec utwór Car i grupa Zawod.

0: No i przechodzimy teraz do sekcji urodzeniowo-zgonowo skandalowej. Na początek trzy rzeczy. 1 października w 1996 zespół Bad Brains wydał płytę Black Dots. Płyta ta to kolekcja wczesnych piosenek zespołu. Zostały one nagrane w Inner Ear Studios w 1979 roku, gdy studio znajdowało się w piwnicy Dona Zientary, znanego amerykańskiego producenta muzycznego. Pomiędzy piosenkami słychać, jak syn Zientary mówi do HR lidera Bad Brains. Inna sprawa, że ta płyta jest perełką koncertową. 1 października w 1952 roku w Nowym Jorku urodził się Earl Slick, właściwie Frank Medeloni, gitarzysta znany ze swojej współpracy z Davidem Bowie, Johnem Lennonem, Yoko Ono i Robertem Smithem. Znany jest również ze współpracy z innymi artystami jak John Waite, Tim Curry i David Coverdale. A 1 października w 1962 roku w Whittier w Kalifornii urodził się Paul Indre Kostabi, amerykański artysta, muzyk, producent muzyczny i inżynier dźwięku. Kostabi był członkiem, założycielem zespołów Youth Gone Mad, White Zombie i Psychotica. Obecnie występuje z Tonym Esposito w zespole New Modernism. Słuchamy trzech utworów, grupa Bad Brains i Don't Bother Me, z tej płyty, o której mówiliśmy wcześniej, David Bowie i utwór Cut People Putting Out Fire i na koniec White Zombie w utworze More Human Than Human. Ale na koniec tego seta, nie naszej audycji.
1: Don't bother me.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki. Parę rzeczy nam zostało jeszcze do zakomunikowania i przypomnienia i wysłuchania. W roku 1972 urodził się Janusz Jastrzębowski, polski perkusista, członek zespołów Neolithic, Kloster, Kenner i Arthrosis. Ja cały czas się zastanawiam, co, jaki fenomen tkwi w zespole Kloster, Kenner, że ma tylu fanów w naszym kraju. Przecież to jest jakieś kompletne nieporozumienie. W roku 1976 urodził się Richard Oakes, brytyjski gitarzysta, członek zespołu Suede. W roku 1970 Janis Joplin dokonuje swoich ostatnich nagrań, śpiewając piosenkę Mercedes-Benz, która znalazła się na jej pośmiertnym albumie Pearl a cappella. Nagrywa również głupkowatą wersję Happy Trails jako prezent urodzinowy dla Johna Lennona. Joplin umiera 3 dni później. W roku 1987 grupa Soundgarden wydaje swoją pierwszą epkę Screaming Live nakładem Sub Pop Records. Nagrany w 1986 roku w Reciprocal Recording w Seattle w stanie Waszyngton, 6-utworowy album został wyprodukowany wspólnie z Jackiem Endino. Słuchamy 4 utworów. Grupa Arthrosis w utworze Nie tamta już, potem Suede i She's in Fashion, następnie Janis Joplin wykona ten utwór Happy Trails dla Johna Lennona. To jest takie śpiewanko minutowe. I na koniec grupa Soundgarden w utworze Hunted Down.

Poranny zew powolutku zmierza do końca. Ja się ostatnio wyłączyłem ze wszystkich takich sytuacji politycznych i nie chcę nawet mi się tego wszystkiego komentować. I tak uważam, że żyjemy w państwie opresyjnym i wszyscy obojętni, którzy są na górze przy korycie, czyhają tylko, żeby dowalić nam, wam. Nie wiem, jak to postrzegacie, ale ja to tak postrzegam, bo kiedyś tak nie było. A pamięć mam dobrą. Jestem stary, więc pamiętam to, co było kiedyś. Nie pamiętam, co wczoraj jadłem na śniadanie, ale pamiętam, co się działo w tym kraju 20 par lat temu. W roku 1943 w Denver w stanie Colorado urodził się Jerry Martini, saksofonista zespołu Sly and the Family Stone. W roku 1976 David Bowie wycofuje się do Niemiec Zachodnich. Jedzie sobie tam, nie wycofuje się, próbując oczyścić się z uzależnienia od kokainy. Podczas pobytu w Niemczech Bowie współpracuje z Iggy Popem i Brianem Eno. Z tego pobytu pochodzi piosenka Heroes. W roku 1946 urodził się Ainsley Dunbar, perkusista zespołu Whitesnake. Słuchamy teraz trzech utworów, Family Affair i grupa Sly and the Family Stone, potem Heroes i David Bowie i na koniec Full for Your Loving i grupa Whitesnake.

No to teraz mogę powiedzieć już z całą odpowiedzialnością, dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet sporo tego było, albo mi się tak to tutaj rozłożyło. Tak, to są ostatnie rzeczy, które wam teraz zaprezentuję. 1 października mamy dzisiaj, pamiętajcie. 1 października to jest pierwszy dzień października. Cóż takiego się wydarzyło tego 1 października? W roku 1958 w Liverpoolu urodził się Martin Cooper, brytyjski klawiszowiec i saksofonista, członek zespołu Orchestral Manoeuvres in the Dark, w skrócie AMD. W roku 2007 oficjalna strona internetowa Radiohead uległa awarii, czyli zatkała się po tym, jak zespół ogłosił, że ich nowy album In Rainbows będzie można zamawiać tylko przez www.radiohead.com. Fani mogli zamówić plik do pobrania w przedsprzedaży w dowolnej cenie lub zapłacić 40 funtów za pudełko na dysk, które zawierało dwie płyty CD, dwie płyty, a także grafikę i książeczki. W roku 2005 Pete Doherty został aresztowany podczas policyjnej operacji antynarkotykowej w Shrewsbury, gdzie grał jego zespół Baby Shambles i był przetrzymywany przez noc. Policja poinformowała, że mężczyzna i kobieta zostali aresztowani za posiadanie narkotyków klasy A i 17 innych osób zostało przeszukanych podczas operacji w Telford. Zaplanowany na następną noc koncert w Norwich został odwołany. Nie podano kto był aresztowany razem z panem Doherty, jaka kobieta. Może Kate Moss znowu. Zadzwoniłam: Pete, słuchaj, potrzebuję działki, mógłbyś mi wstrzyknąć? Pamiętam ten skandal na pierwszej stronie, nie pamiętam tytułu tego tabloidu brytyjskiego, że Doherty, Kate Moss, ona sobie siedzi, a ten jej pigułę zasuwa w rączkę. I 1 października w 1986 roku Andy McVan, perkusista zespołu The Firm z Liverpoolu, zginął w wypadku samochodowym podczas policyjnego pościgu. Słuchamy czterech utworów: Enola Gay i grupa OMD, potem Jigsaw Falling Into Place, grupa Radiohead, następnie Dr. No i Baby Shambles, a i na koniec Groovy Train i grupa The Farm. Ja się z wami żegnam do jutra. To był poranny zew, a towarzyszył wam Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejki w czasach PRL-u były codziennym zjawiskiem symbolizującym problemy gospodarcze i braki w zaopatrzeniu. Ludzie godzinami, a nawet czasami dniami czekali na dostęp do podstawowych produktów, takich jak mięso, wędliny czy papier toaletowy. Kolejki często formowały się jeszcze przed dostawą towaru, a atmosfera w nich była napięta. Czasami dochodziło do konfliktów. W odpowiedzi na te wyzwania społeczeństwo wypracowało własne metody organizacji kolejek, takie jak lista kolejkowa i komitet kolejkowy. Lista kolejkowa pozwalała na utrzymanie porządku i kolejności, a komitet kolejkowy pilnował przestrzegania zasad. W samych kolejkach często formowały się przyjaźnie, ale też często wylęgał się społeczny ferment. Interesującym zjawiskiem byli zawodowi kolejkowicze, zwani staczami, którzy za wynagrodzenie zajmowali miejsca w kolejce dla innych. Byli to zazwyczaj emeryci, którzy w ten sposób dorabiali do swoich skromnych emerytur. Kolejki były także miejscem wymiany informacji i dyskusji, pełniąc funkcję nieformalnego forum publicznego. Władze, zdając sobie sprawę z tego, że kolejki są źródłem nastrojów społecznych, często wykorzystywały je do zbierania informacji.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szkło metaliczne. Jest to stop metali z udziałem niemetali poddany szybkiemu schłodzeniu z temperatury wyższej od temperatury topnienia do temperatury niższej od temperatury zeszklenia. Szkła metaliczne charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, jak również wysoką odpornością na korozję. Zastosowanie szkła metalicznego to m.in. transformatory o wysokiej częstotliwości, wzmocnienie zbiorników ciśnieniowych, wzmocnienie węży, rur i pasów, produkcja ostrzy, wykorzystanie w materiałach ekranujących przed interferencją, zastosowanie w bateriach niklowo-kadmowych. Oprócz tego materiał ma również zastosowanie w medycynie, przy produkcji rozruszników serca. Szkło metaliczne zostało odkryte w roku 1960 w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki na żywo. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Portishead, wydaną w listopadzie 1998 roku, zatytułowaną Roseland New York City Live. To album koncertowy wydany nakładem Go Discs i London Records. W tym samym roku ukazał się zapis wideokoncertu w formacie PAL, a 4 lata później wersja DVD. Wszystkie utwory na płycie zostały nagrane na żywo w Roseland Ballroom w Nowym Jorku 24 lipca w 1997 roku, oprócz utworu Sour Times, nagranego podczas koncertu w Warfield w San Francisco w kwietniu 1998 i utworu Roads, zarejestrowanego podczas występu grupy na Quart Festival w Kristiansand 3 lipca w 1998 roku. Odkąd zacząłem słuchać Portishead, stopniowo zapoznawałem się z ich dyskografią. Zacząłem od Dummy, jak pewnie większość. Zakochałem się w kilku utworach, głównie w Glory Box, żeby być uczciwym, ale album jako całość nie zapadł mi w pamięć. Kilka miesięcy później przesłuchałem go ponownie i tym samym na nowo odkryłem, że po kilku latach odsłuchów stał się jednym z moich ulubionych albumów. Podobne wrażenia miałem z albumem Portishead, zatytułowanym po prostu The Isle of the Day, który stopniowo stał się niemal tak przyjemny jak ich debiutancki album. Ponieważ album koncertowy zawiera najlepsze elementy obu albumów, dla mnie z pewnością nie może być niczym innym niż świetny. A nagrania koncertowe dają o wiele więcej niż tylko stworzenie listy największych przebojów. Odtworzenie utworów zawierających ogromną różnorodność sampli instrumentalnych z udziałem prawdziwej orkiestry na żywo to spełnienie marzeń każdego artysty trip-hopowego. To naprawdę tworzy odmienne brzmienie i atmosferę, dzięki której utwory koncertowe nabierają własnej formy w porównaniu ze studyjnymi wersjami. Oczywiście to właśnie występy sprawiają, że album koncertowy jest tak energiczny i pełen energii. Chociaż album koncertowy jest nagraną częścią wydarzenia, wyraźnie widać, jak bardzo sytuacja ta wydobyła niesamowity wokal Beth Gibbons. Samo usłyszenie wibrato i mocy w jej głosie pod koniec Sour Times powinno wystarczyć, by zrozumieć, jak występ na żywo może tworzyć tak nieopisane chwile. Podsumowując, jest to święto fantastycznych dzieł Portishead stworzonych w tak niezapomnianym okresie kariery zespołu. Jedyne, czego brakuje tutaj na tym albumie, to chyba Andy Knight. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu utwór ten znalazł się jednak na 25-leciu wydania winylowego, więc teraz nie mam już żadnych zastrzeżeń. Oto spis utworów, które są zawarte na tej płycie. Humming, Cowboys, All Mine, Mysterons, Only You, Half Day Closing, Over, Glory Box, Sour Times, Roads i na koniec Strangers. Portishead, rok 1998, Roseland, New York City Live.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supy leńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supy Leńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż słupy leńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, słupy leńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Don't trust the cats. Ready? Go.

Jezus.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Striptease na pogrzebie. Pogrzeby w naszej części świata są zazwyczaj ceremoniami pełnymi smutku i zadumy, dlatego zwyczaje z innych stron świata mogą nam się wydawać wyjątkowo kuriozalne. W niektórych częściach Azji, na przykład na Tajwanie, w żałobnych procesjach możemy nawet spotkać tancerki erotyczne. Dla rodzin pogrzeb jest kolejną okazją, aby się popisać. Musi być głośno, hucznie i na bogato. Dlatego w procesjach uczestniczą tancerki, bębniarze, opłacani żałobnicy i organizowane są różne występy. W dokumencie National Geographic pewien mężczyzna organizujący pogrzeb ojca opowiada o tym, że jego ojciec chciał mieć taki pogrzeb. Poprosił nawet, by w nagrobku umieścić dziurkę, przez którą jego duch będzie mógł oglądać tancerki. Różne występy mają uszczęśliwiać duchy i przynosić chwałę zmarłym. Pamiętajcie jednak, że nie każdy pogrzeb na Tajwanie tak wygląda, a trend podobno powoli zanika.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Łoskotnica pękająca, zwana również Hura crepitans, to niesamowite drzewo o wyjątkowych właściwościach i potencjalnym niebezpieczeństwie. Ten gatunek pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej, a jego unikalna strategia rozprzestrzeniania nasion zasługuje na szczególną uwagę. Łoskotnica pękająca jest znana z unikalnych owoców, które dojrzewając pękają z głośnym trzaskiem. Nasiona są wyrzucane z prędkością aż 70 metrów na sekundę, co jest równoznaczne z prędkością 250 km na godzinę. Ta niesamowita dynamika pozwala nasionom rozprzestrzeniać się na znaczne odległości, nawet do 100 metrów. To naturalne zjawisko stanowi przykład eksplozji ewolucyjnej w roślinach. Drzewo to jednak nie jest tylko fascynującym zjawiskiem natury. Pień oraz główne gałęzie łoskotnicy pękającej pokryte są stożkowatymi cierniami. Co więcej, cała roślina zawiera trujący sok mleczny. Kontakt z nim może wywołać podrażnienia skóry, a w skrajnych przypadkach, jeśli sok ten dostanie się do oczu, może prowadzić nawet do ślepoty. Łoskotnica stanowi przypomnienie o tym, że piękno natury często wiąże się jej z surowością. Takie drzewo pokazuje, jak rośliny wykorzystują niezwykłe mechanizmy do obrony przed roślinożercami i skutecznego rozprzestrzeniania się. Roślina to fascynujący przykład ewolucji, który jednocześnie przypomina o niebezpieczeństwach, które mogą czaić się w niepozornych roślinach. Ta roślina właśnie będąca zarówno piękna, jak i niebezpieczna, jest niezaprzeczalnym dowodem na niesamowitą siłę i złożoność natury.

0: Pozdrawiamy tam na chodniku też ludzi, w chodniku, na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

Peel Sessions. Peel Sessions.

bedeutet, dass Wasser.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Makadam w rozległym obszarze metropolitalnym Kairu w Egipcie. Miasto ci wyróżnia się tym, że prawie wszystkie jego obszary są pokryte śmieciami, w tym ulice i nawet dachy domów. Te stosy śmieci są wynikiem polityki miasta Kair, które nigdy nie ustanowiło wydajnego systemu zbierania odpadów, mimo że liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że w mieście powstał w 2016 roku niesamowity mural namalowany na ścianach 50 budynków. W całości zobaczyć go można tylko z jednego miejsca. Mural ma zwracać uwagę na problem uprzedzeń i stereotypów. Mieszkańcy dzielnicy, w której powstał, od dziesięcioleci zajmują się zbieraniem odpadów z bogatszych i lepiej rozwiniętych części Kairu. Z tego powodu często określani są mianem śmieciarzy. Społeczność dzielnicy rozwinęła swój własny system segregowania i przetwarzania odpadów. Śmieciowy biznes z jednej strony daje im skromny zarobek i pozwala żyć, a z drugiej strony marginalizuje ich od reszty społeczeństwa.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Wieńczysław Szczególny i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Miles Davis. W roku 1970 Davis w znaczącym stopniu wsparł powstanie ścieżki dźwiękowej do filmu dokumentalnego o afroamerykańskim bokserze Jacku Johnsonie. Jako miłośnik boksu Davis zauważał podobieństwa między Johnsonem, którego cała kariera stała pod znakiem nieudanych usiłowań, Great White Hope, Wielkiej Białej Nadziei, bokser James J. Jeffries, a także innych białych bokserów tego okresu, by zdetronizować go z pozycji mistrza świata wagi ciężkiej i swoją własną karierą, w której, jak uważał, establishment nie pozwalał mu otrzymać uznania i nagród, które mu się należały. Album będący tego rezultatem, A Tribute to Jack Johnson z 1971 roku, zawierał dwa długie utwory wykorzystujące talent wielu muzyków, z których niektórzy nie zostali uwzględnieni w wydawnictwie albumu, wśród nich John McLaughlin i Sonny Sharrock. Współpracując z producentem Tio Macero, Davis stworzył dzieło, które wielu krytyków uważa za najbardziej finezyjny, elektryczny, rockowo zainspirowany album, jednakże użycie edycji i technik studyjnych mogło dopiero zostać docenione po wydaniu pięciopłytowego The Complete Jack Johnson Sessions w roku 2003. Davis nie zgodził się na bycie ograniczonym przez oczekiwanie tradycyjnej audiencji lub krytyków muzycznych i kontynuował poszukiwania swojego nowego zespołu. W swojej autobiografii napisał, że chciał tworzyć muzykę dla młodych afroamerykańskich odbiorców. On the Corner z roku 1972 pokazało pozornie bezwysiłkową dawkę funku, bez poświęcania rytmicznych, melodycznych niuansów, które obecne były w całej jego karierze. Album ukazywał także wpływy aranżacji studyjnych Paula Buckmastera i Stockhausena z jego warstwowymi nagraniami i postprodukcyjną edycją. Album zwrócił także uwagę dzięki obecności saksofonisty Carlosa Garneta. Album sprowokował falę zażartej krytyki, przykładem której była wypowiedź pewnego krytyka brytyjskiego: kocham Milesa, ale w tym momencie wysiadam. W swojej autobiografii Davis wyraził opinię, że krytyka ta wzięła się z faktu, że krytycy nie mogli skategoryzować tej muzyki i narzekał, że On the Corner promowane było w stacjach radiowych jazzu tradycyjnego i tym samym nie docierała do młodych Afroamerykanów. Miles uważał, że nagranie będzie czymś, za co czarni ludzie będą mnie pamiętać. Po nagraniu On the Corner Davis założył nową grupę muzyków, w której z dawnego zespołu Cellar Door Band pozostali tylko Michael Henderson, Carlos Garnett i perkusjonista M-Tune. W jej skład weszli gitarzysta Reggie Lucas, grający na tabli Bad Elroy, Khalil Balakrishna na sitarze i perkusista Al Foster. Co niezwykłe, żaden z tych sidemenów nie był znaczącym instrumentalistą jazzowym. W rezultacie w muzyce podkreślona była zawartość rytmiczna i zmienna faktura, nieindywidualne sola. Grupa ta, która w Philharmonic Hall w Liverpoolu w Anglii nagrała album Miles Davis in Concert Live at the Philharmonic Hall w roku 1972, nie satysfakcjonowała Davisa. Do pierwszej połowy 1973 roku zrezygnował z tabli i sitaru, przyjął klawisze i dodał gitarzystę Pita Coseya. Zespół w składzie Davis, Cozy, Henderson, M-Tune i Foster został prawie nienaruszony przez kolejne dwa lata. Dave Liebman, który początkowo grał w zespole na saksofonie i flecie, w 1974 roku został zastąpiony przez Sonny'ego Fortuna. Do połowy lat 70. wydajność produkcyjna Davisa spadła. Big Fun z roku 74 był podwójnym albumem zawierającym cztery długie jamy nagrane pomiędzy 69 i 72 rokiem. Podobnie Get Up With It z roku 75 stanowiło zbiór nagrań z poprzednich pięciu lat. Get Up With It zawierało He Loved Him Badly, wyraz hołdu dla Duke'a Ellingtona, a także będący jednym z najgłośniejszych utworów Davisa z tego okresu, Calypso Frelimo. Ówcześni krytycy skarżyli się, że na albumie zbyt wiele było nierozwiniętych pomysłów. Był to jego ostatni album studyjny lat 70. W 1974 i 75 roku Columbia Nagrała 3 podwójne płyty winylowe Davisa na żywo. Dark Magnus Live at Carnegie Hall, Agartha i Pangea. Dark Magus to nowojorski koncert z 1974 roku. Pozostałe dwa nagrania to następujące po sobie koncerty nagrane tego samego dnia w lutym 1975 roku w Osace w Japonii. Tylko Agartha dostępna była w Stanach. Pangea i Dark Magus zostały początkowo wydane przez CBS Sony Japan. Wszystkie trzy zawierały co najmniej dwóch gitarzystów elektrycznych, Reggie Lucas i Pete Cozy, z arsenałem post-Hendrixowskich elektronicznych urządzeń zniekształcających dźwięk. Dominique Gaumont jako trzeci gitarzysta na Dark Magus. Bas elektryczny Davis wciąż opierał się na funkowo zabarwionym czystej grze Michaela Hendersona, perkusję, instrumenty stroikowe i Davisa na trąbce, także elektrycznej, i organach. Te albumy, będące udokumentowaniem dorobku grup, których Miles był wówczas liderem, były ostatnimi utworami muzycznymi, które Milesowi przyszło nagrać przez kolejne 5 lat. Występy Davisa, nękanego przez chorobę zwyrodnieniową stawów, przez którą w 1976 roku musiał poddać się operacji wymiany stawu biodrowego, pierwszej z kilku, depresję, zapalenie kaletki maziowej, wrzody, reumatyzm i wznowione uzależnienie od alkoholu i nielegalnych środków odurzających, głównie kokainy i heroiny, spotkały się z ostrą krytyką od końca 1974 roku po wczesny 1975. Podczas koncertu w małym klubie w San Francisco zagrał on tylko parę postrzępionych, atonalnych figur na organach i trąbce wah-wah. Resztę trzygodzinnego występu spędzając na tańczeniu do muzyki granej przez jego zespół. Do czasu, gdy grupa dotarła do Japonii w lutym 1975 roku, Davis był na krawędzi psychicznego załamania i wymagał obfitych ilości wódki i morfiny, aby móc wypełnić swoje zobowiązania. Wkrótce potem Davis zupełnie wycofał się z życia publicznego na 5 lat. Jak Jill Evans eufemistycznie stwierdził, jego organizm jest zmęczony i po całej tej muzyce, do powstania której się przyczynił przez ostatnie 35 lat, potrzebuje wypoczynku. Okres ten Davis określał jako barwny moment w jego życiu, podczas którego zamożne białe kobiety rzekomo nie skąpiły mu seksu i narkotyków. W rzeczywistości stał się zupełnie uzależniony od kokainy i heroiny, spędzając prawie cały swój czas leżąc na kanapie w swoim mieszkaniu i oglądając telewizję, wychodząc tylko by zdobyć narkotyki. W 1976 roku magazyn Rolling Stone informował o nadciągającym zgonie trębacza. Większość z najstarszych współpracowników i sojuszników Davisa w społeczności jazzowej, zdumionych polaryzacyjną muzyką z lat 69-75, uznało ten obrót wydarzeń za kulminację jego pychy i unikało go. Mimo że zaprzestał codziennej gry na trąbce, Davis kontynuował sporadycznie komponowanie i trzykrotnie próbował nagrywać w trakcie swojej muzycznej nieobecności. Sesje te, jedna przy współpracy z Paulem Buckmasterem i Jillem Evansem, który odszedł nie otrzymawszy obiecanego honorarium, przyniosły niewielkie rezultaty i pozostały niewydane. Mimo że Davis stał się pariasem sceny muzycznej, to jak w przypadku każdego płodnego i respektowanego artysty, który z tajemniczych powodów raptownie zaprzestaje tworzyć, jego legenda wśród słuchaczy rosła w postępie geometrycznym, podczas gdy Columbia nie przestawała wydawać albumów kompilacyjnych i niewydanych wcześniej nagrań. Dowodem tego była pozycja Davisa w corocznym sondażu Top 10 trębaczy według magazynu Downbeat w 1979 roku. W okresie swojego braku aktywności Davis miał okazję obserwować, jak muzyka fusion, którą zainicjował w poprzedniej dekadzie, weszła do głównego nurtu kulturalnego. Czy to grana przez jednego z wielu protegowanych Davisa, w tym Herbiego Hancocka, czy Kakorii z jego przełomową grupą Return to Forever, Mahavishnu Orchestra Johna McLaughlina, czy The Weather Report, założyciele Wayne Shorter i Joe Zawinul, obaj spędzili jakiś czas grając w zespołach Davisa. Wpływy Davisa można było usłyszeć wszędzie, podobnie jak po każdym z jego rewolucyjnych etapów rozwoju. Mimo że utrzymywał serdeczne stosunki z wszystkimi tymi muzykami do roku 75 i pozostał dobrym przyjacielem perkusisty Jacka DeJohnette i McLaughlina aż do swojej śmierci, Pozostał zazdrosny wobec wielogatunkowego sukcesu, którym cieszyli się jego byli sidemeni, a serią koncertów rozpoczynających karierę Hancocka pod koniec 1975 roku uznał, że zauwłaczającą swojemu ego. Gdy wyszedł z ukrycia, muzyczni kontynuatorzy Davisa widoczni byli w New Wave, a w szczególności w stylistyce Prince'a. Nagrania Davisa z lat 70. przeszły ostatnimi laty proces dość radykalnej reoceny i są obecnie uważane przez wielu za znaczący dorobek w porównaniu do wczesnego okresu i za niesamowicie interesującą mieszankę idei wywiedzionych zarówno z jazzu, funku i muzyki jazzowej, jak i z eksperymentalnej muzyki zorientowanych metodycznie kompozytorów europejskich. Ostatnimi czasy Dave Douglas, Wadada Leo Smith, Mark Isham, Tim Higgins, Nicholas Payton i inni nagrali albumy mniej lub bardziej czerpiące z dorobku elektrycznej ery Davisa. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1970 Bitches Brew. Oto utwory zawarte na niej. Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs the Voodoo Down i na koniec Sanctuary. To dwupłytowy album. Płyta długa, trwa ponad 1,5 godziny. Także przygotujcie się na solidną porcję dobrej musy. To tyle na dzisiaj. Zapraszam jutro o stałej porze. Mówił Więcisław Szczególny.

po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo.

wyładowane na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności. Tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swaj fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę. I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób i nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet, patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach i uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem, z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony, dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam. Zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak przeplatany aż hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzyb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wieża Czaszek. Tak zwana Wieża Czaszek, znajdująca się w serbskim mieście Nisz, to pozostałość po bitwie z 1809 roku, stoczonej pomiędzy Imperium Osmańskim i serbskimi rebeliantami. Powstańcy dzielnie stawiali czoła trzykrotnie większej armii wysłanej przez Turków, a gdy porażka była już przesądzona, przywódca buntowników postanowił wystrzelić z pistoletu do magazynu amunicji. W wyniku eksplozji zginęło kilka tysięcy Serbów i dwa razy tyle Osmanów. Turecki dowódca wpadł w furię i postanowił zbezcześcić ciała rebeliantów. Część głów wysłał do Stambułu, z pozostałych wybudował wieżę, która miała być przestrogą przed kolejnymi powstaniami. Jak przeczytamy w Atlasie Osobliwości, 952 obdarte ze skóry czaszki zostały użyte jako budulec wysokiej na 4,5 metra wieży przy wjeździe do miasta. Budowlę wieńczyła czaszka dowódcy powstania. Makabryczna konstrukcja nie zniechęciła jednak Serbów do walki o niepodległość. Wyparli Turków w 1830 roku i odzyskali suwerenność. Po budowie wieży rodziny zmarłych wykuły ze ścian część czaszek, żeby wyprawić krewnym godny pogrzeb. Do dziś zostało ich 58.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania. Nowości płytowe. Dziś płyta Becka. Płyta nazywa się Right Lonesome. I jest to 15 album studyjny tego amerykańskiego muzyka. Wydany został konkretnie 18 września nakładem Capitol Records. Rok oczywiście 2026. Jest to pierwszy album studyjny Becka od wydania Hyperspace w 19 roku, co oznacza najdłuższą przerwę między albumami studyjnymi w jego karierze. W kwietniu 25 roku Beck powiedział, że pracuje nad albumem orkiestrowym po dwudniowym koncercie w Royal Albert Hall w Londynie. W styczniu 26 roku Beck wydał album kompilacyjny Everybody's Gotta Learn Sometime, na którym znalazły się covery i rzadko spotykane utwory. Główny singiel i tytułowy utwór Right Lonesome został wydany w kwietniu 26 roku wraz z teledyskiem i ogłoszeniem trasy koncertowej po Stanach i Kanadzie, która rozpoczęła się 22 września w Santa Barbara, a zakończy 10 listopada w Portland. Wersja singla z udziałem Ciary Farrell została wydana 26 czerwca. W lipcu tego roku Beck w pełni zapowiedział album i wydał drugi singiel In the Night wraz z teledyskiem z udziałem Denisa Leventa. Trzecim singlem był Disappearing Act, który ukazał się w sierpniu 26 roku. Płyta Right Lonesome została nagrana w pokoju B w United Studios w Hollywood, a Beck ponownie spotkał się z muzykami, którzy wcześniej grali na jego albumach Mutations, Sea Change i Morning Face. Wśród nich był Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldel Johnson i Roger Joseph Manning Jr. i Jason Faulkner. Beck powiedział, że powrót do United Studios zaowocował brzmieniem, które powstało przez dekadę wspólnej pracy i że pomimo znajomości zespół wciąż mógł znaleźć nowe brzmienia i emocjonalne tekstury w procesie współpracy. Album został wyprodukowany przez Becka i zmiksowany przez Nigela Godricha. Album Right Lonesome spotkał się z uznaniem krytyków. Magazyn Any Decent Music przyznał mu średnią ważoną ocenę wynoszącą 7,8 na 10 na podstawie 22 ocen krytyków. Według serwisu Metacritic album otrzymał powszechne uznanie na podstawie średniej ważonej oceny wynoszącej 84 na 100 na podstawie 16 ocen krytyków. Oto utwory, które znajdują się na płycie, których za chwilę wysłuchamy. Right Lonesome, Runaway, In the Night, Failed Words, Bleed, Disappearing Act, For Your Love, Slow Canyon, It Ends Right Here, Falling Through My Hands, If You Don't Know What Love Is i na koniec Beyond the Light. Beck, rok 2026, najnowsza płyta, Right Lonesome.

0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj znowu moim gościem jest Tomek, znany jako Gilu. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: W ostatniej audycji obiecaliśmy Wam relacjonować nasze festiwalowe wojaże, czyli nasze Hardcore Tattoo on Tour 2025, więc dotrzymujemy słowa. Minął czerwiec, więc za nami już dwa pierwsze przystanki. Punks Picnic na Wagenburgu.
1: I UCP, Ultra House Picnic w Żelebsku.
0: Krzaki. Dokładnie, tak, znany jako Krzaki.
1: Albo Żulecko.
0: Mieliśmy być jeszcze na Ain't Like You w Torgau w Niemczech, no ale niestety moja operacja pokrzyżowała plany, trzeba się było wykurować, żeby w pełni sił ruszyć na Punk's Picnic. Zaczęło się pechowo, bo mieliśmy problemy z naszym namiotem.
1: Zwiało nam namiot po prostu.
0: Tak, no był wiaterek, taki dość mocny, ale nasz namiot chyba też nie wytrzymał po prostu tego wiatru.
1: Pęknął.
0: Tak, czy pękł.
1: Pękł czy pęknął?
0: Połamał się stelaż. I to przy jego rozkładaniu, więc no, stanęliśmy przed mega problemem.
1: Bo był trochę zepsuty i połamały się druty.
0: Dokładnie. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania naprawdę dosłownie w 5 minut. Dali nam schronienie, oddali część swojego namiotu, który miał być dla zespołów, więc tutaj naprawdę wielki ukłon dla ekipy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Organizatorów, bo bez nich by nasz pierwszy przystanek się po prostu nie odbył. Co? Powstało sporo punkowych tatuaży, zresztą jak na każdym naszym przystanku tatuatorsko-festiwalowym. Wytatuowaliśmy loga i grafiki takich kapel jak Amebix, His Hero Is Gone,
1: tak.
0: Co tam było, Deserter był, no i Serotonin Zero,
1: tak jest.
0: Które zresztą na Punk's Picnicu grało. Jak Ci się podobał ten koncert?
1: Spoko, wiesz, widziałem już Serotonin Zero dużo razy, oni bardzo dużo koncertują, bardzo fajny występ.
0: No, generalnie no to my niestety mało widzieliśmy, znaczy inaczej,
1: więcej tatuowaliśmy,
0: coś tam słyszeliśmy, coś tam widzieliśmy.
1: Było dobrze słychać,
0: ale tak, na szczęście.
1: Czasami fajnie jest, jak stoisz gdzieś dalej, lepiej słychać niż, wiesz, jest rumor. Akurat akustyka była tak dobra, że nawet nie musiałem, wiesz, wstawić.
0: Nie trzeba było widzieć, tak jest, nie trzeba było widzieć.
1: Muzyki.
0: Było słychać, tak, to było fajne. To co, to może posłuchajmy na początek Serotonin Zero, który numer?
1: Nie wiem. Może Empty z drugiej płyty.
0: No to posłuchajmy.

0: Fajne na tych festiwalach, na które jeździmy, jest to, że mamy klientów, którzy na kolejnych imprezach do nas wracają i kolekcjonują te festiwalowe wrzutki od nas. Zauważyłeś pewnie.
1: Tak, powtarzają się osoby. I na tych festiwalach pojawiły się osoby, które działy się u nas rok temu, więc było bardzo miło i zobaczyć się po roku przerwy i dorzucić jakiś nowy tatuaż do kolekcji.
0: Tak, bardzo fajne to jest. Pozdrawiamy te wszystkie osoby. Mieliśmy na przykład na razie bez nazwy, też po raz kolejny nas
1: Też
0: odwiedzili.
1: wpadli do nas, do naszej justy na tatuaż.
0: No, to też pozdrawiamy. Ale dobrze, wróćmy może do muzyki. Moje odkrycie tegorocznego Punk z Pikniku to zdecydowanie kapela THRT. Nawet się pytałam zespołu. Jak się czyta ten third. Okazuje się, że THRT, bo tak nie byliśmy pewni.
1: Bardzo fajny zespół.
0: Tak, bardzo fajny zespół, on nie jest jeszcze bardzo znany na scenie.
1: Taki violence'owy trochę.
0: Tak jest.
1: Trochę mi przypominał taki zespół Suffer kiedyś był i też tak właśnie podobnie grali. Tutaj z żeńskim wokalem. No, dobre gniecie.
0: No z tego, co się dowiedziałam, najpierw na wokalu, bo oni nagrali już, zaczęli grać w 2018 czy 2019. Skład jest z Namysłowa i wokal był z Pragi.
1: To tam, gdzie piwo na Mysłów.
0: Tak jest, dokładnie, tak. Ale scenę też tam mają, z tego, jak się okazuje. Na początku był Hans na wokalu i potem właśnie Hansa zastąpiła Wanda, która już była z zespołem na Punk z Pikniku. No i szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się, widząc ją, nie spodziewałam się takiego głosu ze sceny. Naprawdę świetny głos. Grają taki hardcore z wpływami crusta, metalu.
1: No, trochę taki violence'owy, trochę
0: Tak,
1: no.
0: niektórzy tak właśnie też twierdzą, że to power violence. No ale to już pewnie kwestia gustu. Co jeszcze? Grali na razie głównie w PL, ale już wiem, bo rozmawiałam ostatnio z Krzywym, gitarzystą, podpytując go troszkę o zespół przed tą audycją. Powiedział, że szykuje i szykują im się trzy koncerty w UK, ale to w sumie widziałam, nawet z Bulkikiem będą grali w Londynie. I z Eye for an Eye chyba. To może się wybierzemy.
1: Może, bo
0: Wesprzeć Polaków.
1: w sumie możemy,
0: Tak,
1: no.
0: mieliśmy jechać do Anglii, to
1: Możemy pojechać na koncert.
0: przemyślimy sprawę. W każdym razie, naprawdę bardzo fajny zespół. Niedawno, znaczy niedawno, w tamtym roku chyba ukazała się ich płyta. Druga, bo wcześniej, tak jak wspominałam, była epka. No i co? I może posłuchamy. Nie wiem, ty ich słyszałeś?
1: Ja słyszałem koncert, płyty nie słyszałem. Koncert mi się podobał. Znaczy wiesz, no, jakby tatuując, słuchałem sobie. Na chwilę podszedłem zobaczyć, jak wyglądają. Potem wróciłem do oddzierania i fajnie mi się tego słuchało, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Ja lubię taki klimat.
0: No dobra, no to teraz sami ocencie, czy wam się podoba. THRT.

0: To było THRT, takie moje odkrycie festiwalowe. A co dla Ciebie najfajniej zagrało na Punk z Pikniku?
1: Wiesz co, ja jakby nastawiłem się i czekałem na Terminal Film, bardzo chciałem ich zobaczyć, nie miałem wcześniej okazji. No, dobry niemiecki stenchor, bardzo porządnie zagrany technicznie, wręcz do takiego stopnia, że w momencie miałem wrażenie, czy to stenchorowcy, czy to zawodowi muzycy, ale naprawdę dobry koncert. Było też parę fajnych rzeczy z Czech, które jakby bardzo lubię, na przykład Narkozę, którą widziałem na Outsidzie 3 lata temu. Jest to zespół tam z uczestnikami, z członkami grupy Gomora, czy innych grup crustowych. Dobre takie, wiesz, kreściwo, rodem z Disrupta. Fajna była też Konsuza. Konsuza.
0: Też nie wiem, jak to się czyta.
1: Też dobre takie. No, Czesi jednak znają się na tej muzyce. Oni wiedzą, jak to zagrać dobrze, szybko, mocno i głośno. W sumie możemy zacząć od Konsuzy. Jest tu kawałek Nice Nemesis. Nie, nie,
0: Nemeni.
1: nie meni.
0: Nemeni.
1: Czyli nic się nie zmieni chyba,
0: Nic
1: tak?
0: się nie zmieni, możliwe, nie wiem, nie
1: Nice
0: znam czeskiego.
1: Nemeni.
0: No dobra, no to w takim razie konkuza, bo chyba wydaje mi się, że to się tak czyta.
1: No.
0: To posłuchajmy konkuzy.
1: Tak jest.

0: To była
1: Ale to było, no jednak części
0: konkuza
1: Czesi to
0: szczech. No i twój.
1: ogłupią.
0: No i twoje chyba ulubiony występ, czyli.
1: Terminal Field, tak. Ten występ obejrzałem cały, byłem pod sceną
0: Szalałeś
1: i
0: tam,
1: szalałem
0: z
1: tam,
0: tego
1: no,
0: co słyszałam,
1: dokładnie, szalałem, szalałem.
0: mnie tam nie było.
1: Bardzo mi się to podobało. To był naprawdę, to był stęczkor, ale tak mega technicznie zagrany. Dobrze, dobrze to brzmiało, bardzo dobrze to brzmiało. Kawałek A Voice from Beyond, Terminal Field.

0: Jeszcze dodam, że po występie terminali rozstawił się ich mecz, który zniknął w 15 minut.
1: Ty tam coś zdobyłeś.
0: No, udało mi się kupić wątpliwe, ale jakby już płyty nie zdążyłem. Też nie chcieliśmy zrobić jakiejś wymianki z Distra, bo oni byli chętni, żeby się powymieniać, ale niestety nawet już nie było na co. W 15 minut podbiegła wataha ludzi w katankach z ćwiekami i wykupili wszystko, co było na stoisku.
1: Ciekawe, czy dużo tego było, pewnie nie.
0: Oni gdzie przesięgali w Warszawie, więc
1: No więc pewnie.
0: podobna była sytuacja i tam też wykupili strasznie. Wykupione zostało praktycznie wszystko. Nie? Zostało parę long sleeve'ów, kilka winyli i to poszło na punk z pikniku.
1: A jak dla mnie najbardziej hardkorowy zespół na punk z pikniku, to oczywiście Zdrajca.
0: Dla mnie się podoba.
1: Dla mnie się podoba. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że jest to mowa białostocka.
0: Tak jest.
1: Także nie to, że Tomek źle powiedział. Słuchajcie, ja tak myślałam.

0: Mówiliśmy o koncertach na Pax Pikniku, ale przecież był też
1: After.
0: bardzo fajny after z DJ Katką.
1: Tak jest, Kasia.
0: Także tutaj,
1: Fajnie.
0: Kasiu, pozdrawiamy Cię serdecznie.
1: Były tańce, hulanki.
0: Pobawiliśmy się.
1: No, po dzieraniu.
0: Bardzo fajnie. Tak, bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: Można było potańczyć.
0: Tak jest. Także...
1: Napić się napoju ze sfermentowanego chmielu.
0: Także dzięki, Kaśka, za fajny after. No i dobra, wracamy z Pank z pikniku i już kilka dni później przepakowanie auta i ruszamy na Żelebsko, czyli UCP Ultra House Piknik.
1: Tak,
0: nie zdążyliśmy kupić nowego namiotu, bo mieliśmy tylko chyba 2-3 dni mieliśmy w Krakowie, po czym ruszyliśmy w drogę znowu. Na szczęście z pomocą przyszedł nam Gucio Denaturat, tutaj też serdecznie pozdrawiamy, pożyczył nam swój mniejszy,
1: namiocik.
0: Ale klimatyczny namiocik.
1: Bardzo fajnie.
0: Także dzięki, Gucio. No i tym razem sporo podzieraliśmy, nie?
1: Tak, i znowu były osoby, które odwiedzały nas na poprzednich festach.
0: Tak, już naprawdę to jest fajne, że ludzie do nas wracają.
1: Już jakby też to weszło w życie, że jest jurta, gdzie można zrobić sobie pamiątkowy tatuaż. Wpadły osoby, które też nie zdążyły się podzielać na poprzednich festiwalach. I to było fajne, powstało parę czaszeczek z Irokezem, parę czaszeczek z Daszkiem.
0: Ultrachaosowych.
1: Ultrachaosowych.
0: Wytatuowaliśmy Justynę, między innymi krzyczącą w kapeli prokurator. Po raz kolejny kierownictwo Kociego Świata, które bardzo lubimy, Plaskaty Azyl.
1: I Smuga.
0: Tak jest, Smuga była już.
1: Tak, tak. Smuga. To już kolejny tatuaż, chyba trzeci czy czwarty.
0: Dla byłej wokalistki Smugi.
1: Tak jest.
0: Wytatuowaliśmy też Johnego, wokalistę No Restraints, którzy również mieli u nas swoje stanowisko z merchem. Ale fajnie, bo Johnny powiedział, że on uwielbia właśnie takie tatuaże robione na festiwalach. Tak, powiedział,
1: jest.
0: Że nieważne tak naprawdę, nieważny jest wzór, ważne jest, kto to robi, ważna jest chwila i ważne jest to, że zostaje pamiątka na skórze. Tak, no dokładnie tak do tego podchodzimy.
1: I ma na sobie czaszeczkę z Irokezem.
0: Także tutaj też odpowiedź dla osób, które czasem pytają, po co sobie robić takie małe tatuaże. Na festach nie tatuujemy całych łydek rąk i...
1: Nie, to są pamiątkowe wzory.
0: To są pamiątkowe
1: małe
0: wrzutki, które potem się będą ludziom po prostu fajnie kojarzyć z imprezą. Z racji tego, że No Restraints było ustawione z nami na stanowisku, wzięliśmy od nich trochę płyt, między innymi nową płytę True the Old School, która ukazała się i na CD, i na winylu, więc są one dostępne u nas już w Hardcore Tattoo w Krakowie. Też split, który wydawaliśmy, This Means War i No Restraints
1: na
0: płycie CD, ukazał się też na winylu, też to mamy.
1: Nawet jest kolorowy winyl chyba nawet.
0: Też to mamy w sklepie, tak. Jeszcze nie rozpakowywałam, bo w sumie stoi przede mną, ale tak myślę, że wkrótce, jak będziemy mieć chwilę czasu, to poodsłuchujemy wszystkie płyty, które zdobyliśmy na festiwalach. Także słuchajcie, może byśmy... Ja co prawda No Restraints już puszczałam w poprzedniej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że warto by było jeszcze posłuchać czegoś z tej nowej płyty. Tak. True the Old School. I więc

0: To było No Restraints, jak dla mnie jeden z lepszych koncertów Ultra House Picnic. No ale to jest
1: Na
0: moja
1: nich.
0: muzyka i
1: Ty się
0: moja
1: na nich
0: stajnia
1: nastawiałaś.
0: i się na nich nastawiałam. Tak, no
1: Nastawiałaś.
0: nastawiałam się też na The Chisel, którego nie było. Ale dobra. Jeszcze powstał jeden bardzo ciekawy tatuaż. Przenieśliśmy na skórę autograf Colina
1: Tak
0: z
1: jest,
0: zespołu
1: GBH.
0: GBH, którzy grali też podczas UCP.
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ podeszła do mnie dziewczyna przed koncertem GBH i mówi, że chciała się umówić na tatuaż, zapisać w kolejkę, ale zrobi go tylko pod warunkiem, jak udaje się zdobyć autograf od Kolina. A ja mówię, autograf, chcesz wytatuować? I odwróciła nogę, pokazała, że na nodze ma kilka już autografów. Między innymi Smalca, miała też autograf.
0: What you go z
1: Tak,
0: Exploited.
1: Łotiego z
0: I coś tam
1: Exploited.
0: jeszcze, ale już
1: Nie,
0: chyba
1: no,
0: nie.
1: miała kilka autografów i po prostu kolekcjonuje autografy tuzów punk rocka na swojej nodze. Więc jakby no, zapisaliśmy ją w kolejce i dosłownie po koncercie drzwi podbiegła do mnie z karteczką, gdzie jest autograf.
0: No i to jest bardzo fajny pomysł. Powiem szczerze, że mi się ten bardziej spodobał, bo ja też mam coś takiego, że kolekcjonuję, tylko że ja z kolei kolekcjonuję na skórze logo, można loga, nazwy kapel, ale kapel, które znam, z którymi się kumpluję. I ktoś z tegoż zespołu robi mi tatuaż na nodze, nawet nie musi być tatuatorem. No każdy ma swoje
1: Upodobania.
0: pomysły, ale tak naprawdę to był bardzo fajny pomysł z tymi autografami. Koncert GBH ja widziałam niestety z
1: No ja
0: daleka,
1: tatuując patrzyłem sobie,
0: ale na
1: ale
0: szczęście na Ultra
1: ja już
0: House.
1: widziałem parę razy GBH, jakby no to jest firma, nie? Tutaj jakby nie ma co
0: Bardzo fajny
1: dyskutować.
0: koncert. Ja
1: GBH
0: widziałam
1: zawsze
0: z
1: dobrze gra
0: daleka.
1: koncerty.
0: Tak, ja widziałam z daleka. Akurat mówię, my mamy to szczęście na UCP, że mamy namiocik tak rozbity, że
1: Jesteśmy
0: nawet
1: przy
0: jesteśmy w
1: scenie.
0: pracy, jesteśmy przy scenie,
1: Więc ja jakby tatując
0: więc
1: widzę sobie
0: widzimy.
1: każdy koncercik.
0: Dokładnie. No to dobrze, to może teraz posłuchajmy zespołu GBH.
1: Sick boy.

0: Bardzo fajne występy też były, Disable, Disaffect, też Chelsea fajnie zagrało. Co, podobał Ci się Disable?
1: Tak, podobało mi się, nawet szczerze mówiąc, ja wcześniej tego nie znałam za bardzo, ty się chyba na to bardziej nastawiałeś,
0: no,
1: ale tak, tak, bardzo mi się spodobało. No.
0: No wiesz, stara kapela, bardzo mocna płyta, następna Krwawa kąpiel. No, taki dobry, chyba jedyny.
1: Ostateczna krwawa.
0: O, tak jest, no. Jedyny debit taki zagrany, jak powinien być po polskiemu.
1: No, no fajne to było. To może byśmy w sumie teraz posłuchali Disable, a dalej jeszcze się zastanowimy, co.
0: No i pozdrawiamy Jacka.
2: Zasłane szczątkami ciał, dzieci zakłuwane bagnetami, obozy koncentracyjne.

0: Wspomnieliśmy wcześniej też o
1: Bo
0: Disaffect.
1: Disaffect włączaliśmy w poprzednim.
0: Tak, tak. To też mi.
1: W to,
0: powiem tak, mi się o wiele bardziej spodobało na żywo. Te dwa wokale super. No naprawdę, super. Super robią robotę. Damski i męski wokal. Mi się jeszcze podobała Prorwa.
1: Tak, ja ich widziałem pierwszy raz w ogóle. O tym zespole dużo się słyszy. Widzi się na plakatach, że są koncerty. No, nawet nie wiedziałem, czego się spodziewać.
0: Ja na przykład o nich, usłyszałam, jak robiłam wymiankę z Piotrkiem Zającem z Koło Records. I wtedy, pamiętam, brałam od niego tą płytę i sobie posłuchałam, ale jednak na żywo to zabrzmiało o wiele lepiej. Tym bardziej, że to jest taki street punk pomieszany
1: trochę
0: z cold wave.
1: No, taki coldoy trochę. Nie?
0: No, tak polsko-białoruski zespół, z tego co wiem, bazujący obecnie w Warszawie.
1: Aha.
0: No, to może teraz.
1: Ten koncert był zaskakujący.
0: To może teraz posłuchamy Prorwy.
1: Pewnie, że tak.
0: Pierwszy numer z płyty Recha. Mury.

0: zapomniałem, siedząc ratując, sobie spoglądałem, co tam sobie gra. Chelsea fajnie było zobaczyć takie zmęczone twarzy starych punkowców z Anglii. Bardzo zniszczeni, ale bardzo energiczny koncert. Widać, że nie w wieku...
1: Porwali do tańca.
0: W wieku 70 lat jeszcze można grać punk rocka. Podobał mi, dla mnie się podobał też zespół Agrimonia ze Szwecji. No, taki stęczowo-krastowy z wokalistką.
1: A Myteri jeszcze coś tam wspomniał?
0: No Myteri, tak. Powiem tak, że widziałem pierwszy raz Myteri. W sumie oni zagrali tak jak na płycie, nie? To nie był jakiś taki koncert, taki mega porywający. Bardziej mnie zniszczyła Agrimonia, którą jakby też poszedłem pod scenę oglądać, nie? Z żeńskim wokalem, bardzo dobry, mocny taki kraścior. Tutaj jeszcze z warszawskich zespołów ten Damnation, tego nie widziałem wcześniej nigdy, słyszałem o tym zespole. No i też tak właśnie nie pozor, w ogóle czego innego się spodziewałem, a to jednak było też bardzo tak energiczne i hardkorowe. No i oczywiście imprezę zamknęło Dead Tahiti, zespół, który bardzo lubię. Nawet można było sobie kupić ich nowy split ze Spalonymi Mostami z Białegostoku. Więc
1: też tam tańczyłeś pod sceną.
0: Nabyłem go sobie tego splita też drogą kupna.
1: Drogą kupna.
0: I jeszcze demówkę kasetową. Więc w sumie mam wszystkie wydawnictwa.
1: A to fajny klimat stworzyli na koniec. Tak naprawdę na zakończenie tego festiwalu to chyba był bardzo dobry, dobrze dobrany zespół.
0: Z reguły, jak coś takiego w stylu takiego zimnego, zimnofalowego czy postpunkowego zamyka festiwal, to aż chce się potańczyć. Ja jestem fanem Dead Tahiti. Więc może włączymy pomniki.
1: Tak, to zaraz włączymy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, nim zamkniemy Ultra House Picnic, że podczas Ultra House'u, oczywiście jak tradycyjnie co roku miał premierę nowy numer House'u w mojej głowie, który zresztą jest dostępny również u nas w studiu. No i tutaj to może troszkę się pochwalimy, że Tomek zrobił do niego grafiki. Zrobił grafiki na okładkę, na przód, na tył okładki. Też tam zaprojektował naszą reklamę. No i jest z tobą tam fajny, duży wywiad. Jest. No, żeby nasz troszeczkę autoreklamy, słuchajcie. Także jak macie ochotę się dowiedzieć więcej czegoś o Tomku, który nie tylko drze się w rausie i tatuuje, ale również był przez wiele lat związany z teatrem. Warto sobie ten wywiadzik przeczytać, jakbyście mieli ochotę nabyć to wielkie tomisko, to mówię, zapraszam do Hardcore Tattoo. Stron jest chyba 280, więc jest co czytać.
0: No grube to, Michał.
1: Więc tak. Jest co czytać. Okej, no to zamknijmy Ultra House Picnic numerem Dead Tahiti. Pomniki.
0: Tak jest.

0: Tak jak mówiliśmy, za nami już dwa przystanki, te o których Wam opowiedzieliśmy, Punks Picnic i Ultra House Picnic. Teraz pakujemy się na przystanek numer 3, Festiwal Urwanych Filmów, trzecią edycję. Trzecia edycja. FUF rozpocznie się 18 lipca. Sporo zespołów tam zagra. Zagra m.in. Scarface, Los Fastidios, Bolkik i Joeless, gdzie udzielają się Polacy. Zespoły stacjonujące w Londynie.
1: Poza tatuowaniem zagramy też z Rausem.
0: Tak, będziemy tam tatuować, będzie Tomek grał z Rausem.
1: I będzie kapela naszego, druga kapela perkusisty Mea Culpa.
0: Tak, tak. Potem tydzień później, tu też chcemy zapowiedzieć jeszcze jedną imprezę, na której co prawda dziarać nie będziemy, ale tam też będzie grał Raus.
1: Tak, to jest koncert w Sopocie 27 lipca.
0: Także serdecznie.
1: Tam Raus zagra z Laxitem i Defknelem.
0: To są chyba jakieś lokalne.
1: Tak, to są lokalne kapele. Jedna power violence'owa, jedna hardkorowa. No i my.
0: No, także zapraszamy Was serdecznie i do Sopotu, i na FUF. Na FUF-ie zagra też Kryminalne Tango. Akurat ostatnio Kryminal Tango. Kawałek Kryminalne Tango będę chciała puścić, a ostatnio Łukasz nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Tutaj też pozdrawiamy przy okazji. No i co? No i chyba tym byśmy dzisiaj zakończyli dzisiejszą audycję, bo chciałam Wam puścić na koniec Kryminal Tango, które będziemy, przy którym się pewnie pobawimy na koniec FUF-u.
1: Tak.
0: Nie wiem, którzy oni grają,
1: ale
0: pewnie będą pod koniec grali, więc potańczymy.
1: Dobrze.
0: Słuchajcie, widzimy się w takim razie na kolejnych koncertach, festiwalach. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Słyszymy się za około miesiąc i wtedy opowiemy Wam, co się działo w lipcu i co się znowu wydarzy w sierpniu. Trzymajcie się i bawcie się dobrze i bezpiecznie w wakacje.
1: Do zobaczenia.
0: Na razie.
1: I do usłyszenia.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki.
2: Co to za wygłupy? Zdenerwował się Raymond. Daj spokój, mała, zaraz tutaj zamarznę. Jeśli natychmiast sobie nie pójdziesz, wyjdę tak czy owak. Chester stanął na dnie basenu. W porządku, Raymondzie. Ja to załatwię. On przynajmniej miał na sobie szorty, obszerne żółto-czerwone bermudy z wymalowanymi z każdej strony palmami. Brodząc po pas w wodzie, podszedł do miejsca, gdzie stała dziewczynka i oparł ręce o skraj basenu, żeby się podciągnąć. W tej samej chwili jednak zobaczył jej stopy. Były bose, pokryte atramentowo-czarnymi i purpurowymi plamami odmrożeń, a co gorsza, unosiły się ponad cal nad kaflami, którymi wyłożone było obrzeże basenu. Chester odchylił do tyłu głowę i utkwił w niej wzrok. — Co to znaczy, do diabła jesteś? Na ustach dziewczynki malował się uśmiech, prawdziwie zwycięski uśmiech. Jej twarz była biała jak śnieg, oczy ciemne jak smoła. Pochyliła się z gracją i zatoczyła ręką krąg wokół jego palców. Zobaczył jakiś błysk i poczuł, że coś dotknęło jego kłykci, ale w pierwszej chwili nie zdawał sobie sprawy, co się stało. Dziewczynka zakręciła się raz i drugi napięcie. Biała sukienka zawirowała wokół niej niczym pędy bluszczu. Chester zanurzył się ponownie w wodzie, szykując się do wyjścia i w tej samej chwili zauważył, że woda przy brzegu zabarwiła się krwią i że ta krew spływa z jego rąk. Podniósł w górę obie dłonie i spostrzegł, że dziewczynka ciachnęła go po palcach. Tak głęboko, że widział błyszczące kości. Z jego ust wydarł się głośny ryk złości i strachu.
3: Zacięła mnie! Ta cholera mnie zacięła!
2: Dziewczynka przestała się kręcić. Roześmiała mu się w twarz i ponownie podeszła bliżej do basenu. W prawej ręce trzymała długi, trójkątny kawałek lustra.
4: Nie możecie wyjść, powiedziała dziwnym, stłumionym głosem. Nie pozwolę wam.
3: Spójrz na moje ręce, wybełkotał Chester. Zobacz, co zrobiłaś z moimi rękoma.
2: Wyprostował przed sobą dłonie i patrzył na cieknące stróżki krwi, które zmieniały się w wodzie w szkarłatne obłoki i wstęgi. Raymond zbliżył się do brzegu. Nagi czy ubrany nie zamierzał pozwolić, żeby jakaś stuknięta gówniara trzymała go wbrew jego woli w basenie. Złapał się za skraj basenu i podnosząc w obronnym geście rękę, wygramolił się na brzeg niedaleko miejsca, w którym stała. Dziewczynka zakreśliła bez słowa krzyż w powietrzu i nagle na jego rękach i ramionach zakwitły czerwone kreski. Usiłował wstać, ale ona machnęła po raz drugi i trzeci ręką, mnożąc jakimś magicznym sposobem zadane mu rany. Miał rozcięty na całej szerokości brzuch. Włosy na jego udach nasiąkły krwią. Osłonił ręką genitalia, ale ona ciachnęła go głęboko w dłoń i po nogach pociekło mu jeszcze więcej krwi. Powoli opadł na kolana. Szok odebrał mu mowę. Dziewczynka tańczyła wokół niego, tnąc go po uszach i policzkach. Raymond zataczał się. Przez chwilę usiłował złapać równowagę, a potem runął z powrotem do basenu, wtryskającej na wszystkie strony fontannie krwi.
3: — Raymond!
2: — krzyknął Chester, ruszając w jego stronę. Nie pływał zbyt dobrze, nawet kiedy jego dłonie nie były przecięte do kości.
3: — Trzymaj się, Raymond! Zaraz cię wyciągnę! — Co ty do diabła wyprawiasz? —
2: wrzasnął, odwracając się do dziewczynki. — Jesteś stuknięta, jesteś nienormalna, mogłaś go zabić! Raymond unosił się na wodzie, otoczony girlandami krwi i obrócony twarzą w dół.
3: — Trzymaj się, Raymond! Trzymaj się, Raymond!
2: — krzyczał Chester, zbliżając się do niego. Raymond zakrztusił się i zabulgotał, więc chyba jeszcze żył. Brnąc w jego stronę, Chester uświadomił sobie, że woda robi się coraz zimniejsza, tak zimna, że prawie nie czuje nóg. Właściwie nie była to już woda, ale lodowata breja przypominająca na pół stajały śnieg. Jej powierzchnia była szara i gęsta, niczym kożuch na owsiance, a wywołane przez Chestera fale leniwe i słabe.
3: — Raymond!
2: — zdołał krzyknąć, ale był to bardziej jęk niż krzyk. Raymond niewyraźnie zabulgotał.
3: — Ratunku!
2: Jęknął i w tej samej chwili zniknął pod powierzchnią. Chester zobaczył wystającą z wody, próbującą się czegoś złapać rękę, a potem zniknęła i ona. Nabrał powietrza do płuc i zanurkował. Głębsze zanurzenie okazało się jednak niemożliwe. Woda była prawie zamarznięta i równie dobrze mógłby nurkować w lotnych piaskach. Zaczął macać rękoma w brei i przez czysty przypadek trafił na coś zimnego i włochatego. Co mogło być nogą Raymonda i rzeczywiście się nią okazało. Objął ją ramieniem i odbił się od dna, chcąc wynurzyć się na powierzchnię. Zawsze cierpiał na klaustrofobię i teraz rozpaczliwie potrzebował powietrza. Płynąc z wyciągniętą ręką do góry, odkrył jednak, że w ciągu tych kilkunastu sekund, kiedy był na dole, stało się coś strasznego. Jego palce natrafiły na twarde sklepienie, zimne i zamknięte. Powierzchnia basenu zamarzła na głębokość 2 albo 3 cali. Chester zaczął ją gorączkowo obmacywać, próbując wstrzymać oddech, ale basen był kompletnie zamarznięty, a jemu brakowało siły i tlenu i definitywnie opuściło go szczęście. Usiłował bez skutku wybić dziurę w lodzie. Miotając się na wszystkie strony, łyknął haust lodowatej wody i wydał z siebie histeryczny, bulgoczący okrzyk. Hernandez pomyślał. Usłyszał mnie Hernandez. Ale potem przypomniał sobie, że Hernandez odwozi Laurę na Franklin Avenue. W pobliżu nie było nikogo poza nim i Raymondem. Obaj mocno krwawili i obaj byli uwięzieni pod lodem. Puścił Raymonda, pozwalając mu osunąć się powoli na dno. Raymond w ogóle się nie poruszał. Był już prawdopodobnie martwy. Walcząc o łyk powietrza, Chester zaczął mucić obiema pięściami lód. Widział przyćmione światła na patio i niewyraźny zarys domu, ale potem nad basenem zawisła straszliwa ciemność. Ciemniejsza od wszystkich nocy, które kiedykolwiek oglądał. Poczuł, jak cały basen zadygotał. Woda trzeszczała i jęczała, zamarzając jeszcze mocniej. Nabrał w płuca wody. Wielki haust lodowatej wody i kiedy to zrobił, wiedział już, że umrze. Tuż przed utonięciem zdążył zobaczyć nad sobą coś przerażająco bladego. Twarz istoty, która wpatrywała się w niego przez taflę lodu. Nigdy w życiu nie widział tak strasznej twarzy, z czarnymi dziurami zamiast oczu i wyrastającymi z nich mackami. A najstraszniejsze było to, że przez lód wszystko wydawało się takie rozmazane i niewyraźne. Potem zanurzył się głębiej, ale tylko trochę, bo woda na dnie prawie już zakrzepła. Nie miał czasu pomyśleć, jaką fikcyjną postacią chciałby zostać po śmierci. Jego wyobraźnia opuściła umysł niczym krótka wieczorna fluorescencja oceanu albo zdmuchnięty przez wiatr płomyk zapalniczki. Laura stała pod prysznicem prawie przez 20 minut, mydląc się, szorując i puszczając najgorętszą wodę, jaką mogła znieść. W końcu odsunęła matową szybę, dała niepewny, drżący krok na zewnątrz, otuliła się grubym kąpielowym płaszczem i, powłócząc nogami niczym 3 razy od niej starsza kobieta, podreptała do sypialni. Leżała potem na boku, obserwując tańczące na okiennicach cienie Yuki. Ciotki Beverly nie było jeszcze w domu, więc nie mogła porozmawiać nawet z nią. Ale w gruncie rzeczy nie wiedziała, czy chce z kimkolwiek mówić. Ból i poniżenie, jakich doznała od Raymonda, były tak wielkie, że nie mogła nawet o nich myśleć. Najgorsze było to, że sama zachęcała go, żeby się z nią kochał. Siadła na nim okrakiem, całowała i mówiła, że jest Bogiem. Nie chodziło jej o samo fizyczne obrażenie, chociaż nie mogła nawet dotknąć pośladków, a plecy miała całe jak połamane. Czuła się głupia, zdradzona i śmieszna. Czyżby naprawdę uwierzyła, że Chester obsadzi ją w dużej roli drugoplanowej? Naprawdę była przekonana, że Raymond kupi jej całą szafę nowej garderoby i norki do samej ziemi? Łupało ją w głowie, a usta były wyschnięte niczym dolina śmierci. Problem polegał na tym, że winę za to, co się stało, ponosili w równej mierze Chester i Raymond, jak i ona sama. Obaj byli lubieżni i wykorzystali ją, ale ona była próżna i własna próżność bolała ją teraz tak samo dotkliwie jak okrucieństwo Raymonda. Wciąż winiła siebie za to, co spotkało Dicka Braithwaite'a. Mimo że zmuszał ją do świństw o wiele gorszych od tego, co zrobił jej Raymond. Winiła się, że tak bardzo chce być pożądana. Podniecało ją, kiedy widziała, jak bardzo mężczyźni jej pragną, a kobiety zazdroszczą. Doznawała wtedy wspaniałego, świetlistego uczucia, z którym nic nie mogło się równać. Elizabeth miała swoje pisarstwo i karierę w wydawnictwie, a Laura miała tylko to swoje świetliste uczucie, którego nie doświadczała zbyt często – choć czasami potrzebowała go tak bardzo, że gotowa była zrobić wszystko i z każdym, po to tylko, żeby poczuć jego najsłabsze migotanie, najsłabszy blask. Zamknęła oczy i spróbowała sobie przypomnieć, co czuła, leżąc z rozkraczonymi nogami i twarzą przyciśniętą do blatu i słysząc za sobą sapanie wchodzącego w nią na siłę Raymonda. To było bolesne i poniżające, ale im więcej o tym myślała, tym bardziej się uspokajała, bo przecież on jej pożądał, czyż nie? Wściekle jej pożądał. Mogło mu się nawet wydawać, że jest jej panem, że jest Bogiem, ale kto w gruncie rzeczy sprawował kontrolę? Pożądający czy pożądana? Minęła dawno północ, ciotki Beverly nadal nie było w domu. Laura zamknęła oczy i nie zdając sobie nawet z tego sprawy zasnęła. We śnie oglądała inne sny. Konie o smukłych nogach, panów i damy i ludzi, którzy skradają się za tobą w milczeniu, kiedy tego nie widzisz. Była prawie druga w nocy, kiedy Jim Borcas odnalazł ciotkę Beverly siedzącą za kierownicą jego białego Pontiaca Chieftaina i udającą, że prowadzi. Jim należał do najbardziej wziętych hollywoodzkich producentów i tego wieczoru świętował ukończenie swojego najnowszego filmu Kobieta w sobolach. Uroczystość odbywała się w jego wielkim, urządzonym w stylu art deco domu w Bel Air i brali w niej udział prawie wszyscy, którzy powinni brać udział. Charlie Chaplin, Marlon Brando, Alan Ladd. W salonach zrobiło się już ciszej. Goście rozeszli się po ogrodzie, wycofali do biblioteki, żeby dowiedzieć się najnowszych plotek, albo siedzieli w gabinecie słuchając pieprznych dowcipów i popijając podwójne martini. Umilkły wybuchy śmiechu. Z pobliskich wzgórz dobiegało posępne wycie kojotów. Orkiestrę zastąpił mały, grający Tijuana zespół Ken Morales and his Pico Brass. I wokół basenu podrygiwało kilka przemoczonych par, które przypominały weteranów tanecznych maratonów z lat 30. 6 albo 7 na pół napompowanych baloników podskakiwało na wodzie, sunąc do brzegu, kiedy dmuchnęła poranna bryza. Jim trzymał w jednej ręce papierosa, w drugiej do połowy opróżnioną butelkę tekili. — Co porabiasz, Beverly? — zapytał, opierając się o drzwiczki samochodu. — Dokąd zasuwasz? Ciotka Beverly przekręciła energicznym ruchem kierownicę. — Jadę na moją plażę. Czuję, jakby wiatr przewiewał mi mózgownicę. Jim pokiwał z uznaniem głową. Należał do najbardziej wyluzowanych hollywoodzkich producentów. Łysiejący, pewny siebie, przyjazny wobec wszystkich. — Jak daleko zajechałaś? — zapytał. — Jestem już prawie na miejscu. Właśnie minęłam Brentwood. — Tu-tu! Jak chodzisz, głupi gamoniu! A co się tyczy pana? — dodała, zwracając się do Jima. — Proszę przestać opierać się o mój samochód. Jadę z prędkością 60 mil na godzinę. Jim wydmuchał dym nozdrzami. Może byśmy przejechali się naprawdę? Zapytał. Naprawdę? Jasne, moglibyśmy pojechać na plażę i popływać. Popływać? Powtórzyła z udanym zdziwieniem. Jasne, może jest chłodne, księżyc w pełni, czego chcesz więcej? Przesuń się. Ciotka Beverly przeniosła się na miejsce obok kierowcy, a Jim wsiadł do środka. Przekręcił rozrusznik i potężny silnik cicho zamruczał. — A twoi goście? — spytała ciotka Beverly. — Moi goście? — Dopóki będą donosili kanapki i woda będzie szumiała im w głowach, nic ich nie będzie obchodzić. Znasz to miasto lepiej ode mnie. Gdzie się nie obejrzysz? Chrześcijanie i lwy. Chrześcijanie i lwy. Ale zaczyna brakować pieprzonych chrześcijan. Oświadczył i łyknął tekili. — Trzymaj — powiedział, podając jej butelkę. — Chcesz, żeby wiatr przewiał ci mózgownicę? Tego właśnie chcesz? W tej samej chwili podszedł do nich spocony i zatroskany Elia Kazan. Tuż za nim dreptał księgowy Jima i kobieta, której ciotka Beverly nie znała. Jim, wysiądź z tego samochodu, bardzo cię proszę, powiedział Kazan. Piłeś przez całą noc. Jedziemy na plażę, opierał się Jim. Beverly chce, żebym przewietrzył jej mózgownicę. Jim, mówię poważnie, wysiądź z samochodu. Jim odwrócił się ze śmiertelnie poważną miną pijaka do Beverly. — Powiedz mi, Beverly, dlaczego chcesz, żebym przewietrzył ci mózgownicę? — Ponieważ zrobiłam dzisiaj coś, o czym chcę zapomnieć. — Tak? — Załatwiłam komuś spotkanie z kimś innym i nie sądzę, żeby ten ktoś inny był z tego powodu zadowolony. — Rozumiem, masz nieczyste sumienie. — Jeśli tak właśnie chcesz to nazwać. — Cóż... Jest tylko jeden sposób, żeby pozbyć się wyrzutów sumienia. Trzeba udać się na spotkanie ze swoim stwórcą, spojrzeć mu prosto w twarz i zapytać, co ty na to? Wysiądź z samochodu, Jim. powtórzył Elia Kazan. To wariactwo.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Anioł śmierci. Orville Lynn Majors. Orville Majors był jednym z najpopularniejszych pielęgniarzy w szpitalu, w którym pracował. Był znany jako wyjątkowo dobry pracownik z doskonałymi manierami. Pacjenci często zwracali się do niego, kiedy byli przyjmowani i od wszystkich otrzymywał doskonałe oceny. Cóż, tylko od tych pacjentów, których nie zamordował. Personel szpitala zaczął się niepokoić, gdy zdali sobie sprawę, że śmiertelność w szpitalu osiągnęła najwyższy poziom w historii. Jak się okazało, wiele z tych zgonów miało niepokojącą historię. Po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia w sprawie tajemniczych zgonów, detektywi zauważyli, że śmiertelność wzrosła, gdy Majors wrócił do pracy w szpitalu. Śledczy kryminalni zaczęli nabierać podejrzeń wobec Orville'a, gdy zdali sobie sprawę, że wielu jego pacjentów zmarło w sposób, który nie miał sensu. Na przykład niektórzy pacjenci zmarli z powodu nierównego bicia serca po tym, jak doszło już do zatrzymania oddechu. Według lekarzy tak nie wyglądała naturalna śmierć. W 1995 roku przełożona pielęgniarek Dawn Stirek podczas przeglądania szpitalnych akt dotyczących zamordowanych pacjentów dokonała przerażającego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Zauważyła, że w latach 1993-95 miało miejsce 147 podejrzanych zgonów. Orville Majors opiekował się co najmniej 130 z tych pacjentów. Najpierw odkryto, że Orville wielokrotnie złamał prawo, podając leki kilku swoim pacjentom, chociaż nie powinien tego robić. Te leki mogły być podawane wyłącznie przez lekarza, a Orville był tylko pielęgniarzem. Za ten czyn odebrano mu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarza i zwolniono ze szpitala. Tak jak można było się domyślić, Orville zaprzeczył wszystkim zarzutom, jakie postawili mu śledczy. Chociaż zebrali dużo dowodów, to nie byli w stanie udowodnić, w jaki sposób zabijał swoich pacjentów i, co niestety najważniejsze w tym przypadku, dlaczego to robił. Mniej więcej w tym czasie Orville otworzył sklep zoologiczny w swoim rodzinnym mieście Linton. Wynajął również prawnika i osobę zajmującą się PR-em, aby pomogli mu oczyścić jego imię. Orville pojawił się też w kilku talk show'ach, aby opowiedzieć swoją wersję tych wydarzeń. Wezwano specjalistę od EKG, aby przyjrzał się medycznym aktom ofiar. Specjalista poinformował śledczych, że pacjent może umrzeć w ten sposób tylko na trzy sposoby. Poprzez zawał serca, zakrzep w płucach lub przedawkowanie potasu. Po upublicznieniu dowodów z detektywami skontaktowała się osoba, która twierdziła, że kiedyś była współlokatorem Orville'a. Świadek twierdził, że znalazł chlorek potasu i epinefrynę w ich domu mniej więcej w czasie, gdy Orville został zwolniony ze szpitala. Kiedy śledczy przybyli do domu Orville'a, aby zbadać ten trop, znaleźli dowody, których szukali i ustalili, że Orville kradł chemikalia ze szpitala, a następnie bezprawnie podawał je swoim pacjentom. Śledczy przeprowadzili 2-letnie dochodzenie w sprawie przestępstw Orville'a Majors i ustalili, że prawdopodobnie zabił od 100 do 130 ofiar. Nie chcieli jednak przytoczyć ławy przysięgłych, więc skupili się tylko na 7 z tych spraw, w których udało im się zebrać najwięcej dowodów przeciwko oskarżonemu. Podczas procesu wezwano w sumie 79 świadków, którzy zeznawali przeciwko pielęgniarzowi. Jeden z nich zeznał, że Orville zawsze mówił o tym, jak bardzo nienawidzi starych ludzi. Podczas jednej szczególnie niepokojącej rozmowy powiedział nawet, że wszyscy powinni zostać zagazowani. Orville został skazany na 6-krotne dożywocie. Rodziny jego ofiar wniosły przeciwko szpitalowi pozwy o odszkodowanie za śmierć pacjentów, a 80 z nich otrzymało też odszkodowanie za ból, który musieli znosić. Ta sprawa została obszernie omówiona na YouTubie na kanale True Crime Stories with Ty Knotts. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej sprawie, koniecznie zajrzyjcie na ten kanał i podziękujcie im za zebranie materiałów. Trzeba pamiętać, że karma wraca. Jak już wiecie, Orville podawał swoim pacjentom duże dawki potasu, doprowadzając ich do śmierci z powodu niewydolności serca. W 2017, podczas pobytu w więzieniu, Orville Majors wdał się w ostrą kłótnię z funkcjonariuszem więzienia. Podczas tej sprzeczki Orville zaczął odczuwać problemy z sercem, a później zmarł z powodu jego niewydolności. Miał 56 lat.

0: wygodnie też mnie tutaj tak spędzić.
1: Słuchaj, mnie też, no nie wiem co się dzieje.
0: Ty, a pokaż, ty, taki mały niebieski punkcik,
1: zobacz. Ale zobacz, więcej punktów, ale łazi, pełno.
0: Ty,
1: no,
0: co to takiego właśnie?
1: Co to może być?
0: Ja sobie coś takiego,
1: to jest,
0: a
1: spędzi,
0: napatrzmy w brzmi. Men!

0: Przepraszam, nie mam dokumentów.
1: Ale ja szukam dokumentów.
2: Proszę nie dyskutować, dokumenty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Ucho. Kiedy dziewczyna wyobraża sobie idealną randkę, może rozważać banalne kwiaty, nudnego szampana czy standardowe wyjście do ekskluzywnej restauracji. Jeżeli zdecyduje się marzyć śmielej, w jej wizjach może pojawić się przejażdżka konna, taniec na dachu wieżowca czy przelot helikopterem nad miastem. Ekstremalne dziewczyny wplotą w fantazję motocykle, skoki spadochronowe czy romantyczny sparing z ukochanym. Ale żadna z nich nie chciałaby doświadczyć porażenia paralizatorem, wrzucenia do bagażnika zapuszczonego samochodu i wywiezienia w niewiadomym kierunku. A to właśnie przydarzyło się Monice W.
2: Ja wiem. Wiem, że wszystkie dziewczyny tak mówią, ale wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny właśnie.
3: Od razu to zauważyłem.
2: Nie chcę od życia czegoś więcej niż pustej sławy czy pseudoprzyjaźni. Followujesz mnie na Instagramie, nie?
3: Codziennie wieczorem przeglądam przed snem.
2: Słodki jesteś. Ale widzisz to, prawda? Wszystko tam jest autentyczne. Zero ściemy. Ja taka jestem. To jest mój autoportret mnie samej, no. Takie autoselfie jakby, no, tak jakby.
3: Napij się jeszcze. Tylko nie wylej na siedzeniu.
2: I kiedyś ludzie to zrozumieją, że bycie sobą jest podstawą samą... Nie, dobrze mi.
3: Mam się zatrzymać? Będziesz żygać?
2: To nie jest jeszcze zdeterminowane. Dobra, zatrzymaj się. Powietrze. Tak. Ludzkość nie docenia powietrza.
3: Pooddychaj spokojnie, to zaraz ci przejdzie.
2: Jaki ty jesteś kochany, że mnie słuchasz, że się troszczysz.
3: Chcesz się przejść po parku?
1: Niektórzy twierdzą, że żeby dziewczyna się zakochała, wystarczy jej w tym nie przeszkadzać. Monika, która tak bardzo wstydziła się swojego banalnego pragnienia miłości, czuła, że musi być silna i odporna, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, na urok niedawno poznanego chłopaka. Niestety, po amatorsku postanowiła dodać sobie odwagi alkoholem.

0: nie zobaczy.
1: Nikt nie zobaczy.
0: Jesteś pewien?
1: O tej porze we wtorek w parku?
0: Nie, poczekaj.
1: Nie chcę.
0: Ale ja chcę. To znaczy, nie chcę.
1: Nie
0: tutaj.
1: Nie wygłupiaj się.
0: Puść, proszę.
1: No chyba nie chcesz teraz przestać.
0: Puść.
1: Odbiło ci?
0: Puść mnie.
1: Nie.
0: Zostaw mnie, słyszysz? Ratunku!
1: Dobra, już nie drzyj się.
0: Jesteś jakiś powalony.
1: To ty się drzesz jak wariatka. Najpierw gęgasz przez godzinę, że jestem taki fajny, a potem drzesz ryja. Gdzie idziesz?
0: Do domu.
1: Dobra, sorry, odwiozę cię.
0: Nie chcę.
1: Powiedziałem, sorry.
0: Urwałeś mi ramionczko, psycholu.
1: Jedziesz ze mną czy nie?
0: Wolę taksówką.
1: Okej, sama chciałaś.
2: Trudno powiedzieć, czy to głównie alkohol, paralizator, czy silne uderzenie w głowę klapą bagażnika spowodowały, że Monika po chwili poczuła otulającą ją ciepłą ciemność.

0: Młodszy aspirant Daszyński lubił pracować z inspektorem Maciejaszkiem, a właściwie raczej nie miał odwagi przyznać się przed samym sobą, że panicznie boi się inspektora i że wolałby robić cokolwiek innego niż wytrzymywać nieznośne milczenie i zdawkowe odpowiedzi Maciejaszka.
1: Więc dziewczyna ma 16 lat i miała wrócić do domu przed północą. Rodzice zgłosili to dopiero po 9, bo jak przekazał operator, twierdzili, że nie chcieli niepokoić policji w środku nocy. Tacy grzeczni. Dziewczyna nazywa się Monika Worcel i nie było z nią dotąd kłopotów.
2: Worcel przez 2L?
1: Tak. Skąd pan wie?
2: Który numer?
1: 15. To tu.
2: Jeżeli to córka profesora Worcela, to lepiej ja będę mówił.
1: Profesora?
2: Kompozytor. Światowa sława.
3: Dzień dobry. Panowie z policji?
4: To ja mam mówić?
2: Tak.
4: Tak, dzień dobry. Ja jestem aspirant Daszyński, a to inspektor Maciejaszek. Zgłosili państwo zaginięcie córki.
3: Proszę, niech panowie wejdą.
0: Odwiedziny w domu Worcelów dla wielu wielbicieli sztuki profesora mogłyby jawić się jako spełnienie marzeń. Niestety zaraz po przekroczeniu progu domu iluzja ta ległaby w gruzach. Wszechogarniający bałagan i okropny zapach zawładnęły domem. Sterty papierów i bezsensownych bibelotów idealnie komponowały się z hordą kotów panoszących się we wszystkich zakamarkach. Żona profesora rozglądała się po zagraconym salonie z mieszanką wstydu i bezsilności.
3: Niestety nie zaproponuję panom herbaty, bo księżna, kicia i senior Niziołek stłukły imbryk. Znowu.
2: Ale nie, nic nie szkodzi.
3: Mąż zaraz zejdzie. Na stres najbardziej pomagają mu skrzypce. Tak. No, dla jednych kłopotliwa cisza i bałagan, dla innych muzyka sfer.
5: Słucham? Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry panie profesorze.
5: Proszę wybaczyć, ale zupełnie panów nie widzę. Koty gdzieś zrzuciły moje okulary. Dosłownie dwie tajemnicze plamy w gościach. Rozmazane kontury. Anno, nie widziałaś moich szkieł?
3: Potem poszukam.
4: Córka się nie odezwała?
3: Od wczoraj nie. Dzwoniliśmy wielokrotnie, ale tylko taki sygnał. Pip, pip, pip.
5: Nie. Raczej taki pip, pip, pip.
3: O, rzeczywiście.
4: To jest różnica?
2: A media społecznościowe? Komunikatory?
3: O, wie pan, my raczej nie bardzo się orientujemy w sprawach córki niekomputerowych. To znaczy, mamy Facebooka, ale to tyle.
5: Żona ma. Jak panowie widzą, jest raczej między nami spora różnica wieku. I ja w tych nowinkach się nie orientuję.
3: W jakich nowinkach? Ten serwis jest starszy od naszej córki.
5: Kochanie, nie zawstydzaj mnie przy gościach.
3: Przepraszam.
2: Kiedy mieli państwo ostatnio kontakt z córką?
3: Wczoraj, około 18, jak wychodziła.
2: Mówiła, gdzie idzie?
5: Może swojej matce. Mi nic nie mówi.
3: Stefan, proszę.
5: Nie dogaduję się z Moniką. Może to przez różnicę wieku, wynoszącą ponad pół wieku, ale kompletnie nie rozumiem tej dziewuchy.
3: Myślę, że to panów nie interesuje, Stefan.
4: Wszystko może okazać się przydatne.
2: Byliście pokłóceni z córką?
5: No, od jakichś 4 lat.
3: Mąż ma za złe córce, że rzuciła skrzypce.
5: Mam jej za złe, że nie wie, co chce robić w życiu. Skrzypce to przynajmniej źródło utrzymania.
2: Czyli mówiła, gdzie się wybiera?
3: Nie pytałam.
2: Ale raczej spotkanie ze znajomymi, z chłopakiem.
3: Gdzie z chłopakiem? 16-latka?
4: No, nie chcę pani martwić, ale...
2: Daszyński, no to nie martw.
3: Przepraszam panów.
6: Cześć, ciociu. Cześć, wujku. O, dzień dobry.
5: Nie wiemy, gdzie jest Monika. Panowie są z policji.
6: Serio? To dobrze, bo nagrała mi się na pocztę. To znaczy, no sami posłuchajcie, prawie się popłakałam.
0: Trwające 12 minut nagranie zaczynało się od wybełkotanych przez Monikę słów: mamo, gdzieś mnie zabiera, przepraszam. Resztę stanowił zbiór niezidentyfikowanych dźwięków. Po odsłuchaniu nagrania rodzice dziewczyny, policjanci i koleżanka, na której pocztę nagrała się Monika, popatrzyli na siebie ponuro.
5: To brzmiało jak moje stare Volvo.
1: Diesel.
4: I niestety raczej z wnętrza bagażnika.
3: Co pan mówi?
2: Jeszcze nic nie wiadomo. Będziemy musieli zabezpieczyć telefon.
6: Jasne. Nie ma sprawy. To na końcu to było rąbanie? Tasak jakby.
2: Na pewno nie.
6: Takie...
2: Nasi technicy będą w stanie powiedzieć więcej.
6: Jeżeli coś jej zrobił...
2: Kto?
6: Jej nowy chłopak.
3: Jak to nowy?
5: No pięknie.
6: Wcześniej spotykała się z takim Kamilem, studentem geodezji. A jeszcze wcześniej z Mirkiem z Bemowa.
3: Ja muszę usiąść.
2: Tak. A ten nowy chłopak, jak się nazywa?
6: Nie wiem. Ostatnio trochę się, że tak powiem, nie zgadzałyśmy w wyborach życiowych.
2: To znaczy?
6: Jezu, ona mnie zabije.
2: To naprawdę ważne.
6: Zaczęła trochę pić, tak jakby coś tam palić.
3: Monika?
5: No to było do przewidzenia.
3: Stefan!
5: Przepraszam, kochanie, no ale musisz przyznać, że zrobiła się nieznośna.
2: Drodzy państwo, ja wiem, że to bardzo trudne w tej sytuacji, ale spróbujmy zachować spokój. Mówiła coś jeszcze o tym chłopaku?
6: Nie.
2: Lena, mógłbym cię prosić na stronę?
6: Pewka, to znaczy tak.
2: Co jest? Coś dusisz?
6: No bo Monika mi mówiła, że ona chce z tym chłopakiem się, no, rozdziewiczyć.
2: Tak powiedziała?
6: No tak. A ja jej powiedziałam, że to chore, bo on jest sporo starszy i wtedy się na maksa pokłóciłyśmy.
2: Ile starszy?
6: Jakieś 8 lat, coś koło.
2: Kiedy to było?
6: W piątek po szkole. Myśli pan, że nic jej nie będzie?
2: No pewności nie ma. Może za chwilę wróci do domu albo... No w każdym razie nagranie z twojej poczty głosowej może pomóc.
4: Panie inspektorze, umówiłem technika za pół godziny. Mówi, że może dostać nagranie bezpośrednio od operatora sieci.
2: Który technik? Ucho?
4: Tak. Tylko musi znać numer i wiedzieć, na kogo jest umowa.
6: Na moją mamę.
2: A mama jest w domu? W pracy?
6: Mama nigdzie nie wychodziła. Mieszkam 2 domy dalej.
2: Idziemy.
0: Dziewczyna niebawem odzyskała telefon. Nagranie w najlepszej możliwej jakości trafiło w ręce technika policyjnego, znanego wśród kolegów pod pseudonimem Ucho. Gdy Ucho przesłuchał nagranie, uśmiechnął się do siebie.

0: Inspektor darzył technika szacunkiem, należnym osobom mogącym podsłuchać wszystko i wszystkich. Ucho, który był świetnym specjalistą od nagrań i akustyki, miał zadziwiająco irytujący głos, jak na osobę zajmującą się dźwiękiem.
1: Początek jest, no, to wiadomo. Młoda dziewczyna...
2: Mamo, gdzieś mnie zapiera. Przepraszam. Mamo, przepraszam.
1: Potem ktoś odpala silnik.
3: Diesel.
1: Tak myślę, że 2 litry pojemności. Ale w tle, posłuchajcie tego. Kolej.
4: Pociąg? To gdzieś przy torach.
1: Dość daleko. I raczej szybka kolej miejska. Mięciutko brzmi. O, a teraz... Teraz rusza samochód i jedziemy. A teraz... Słyszycie? Tak zwykle trzeszczą kombiaki i to stare. To jakiś rzęch. 20 lat, może więcej. A i dalej...
3: Co to za walenie?
1: Łączenia jestni.
3: Gdzie to może być?
1: No, właśnie takie łączenia są zwykle na mostach. Gdzie w Warszawie mamy stację przy moście?
3: Stacja Stadion jest dość niedaleko Mostu Świętokrzyskiego.
1: Tak, ale to nie takie łączenia. Jak na kogoś, kto porwał dziewczynę, jedzie strasznie wolno. W ogóle nie nerwowo. I jeżeli rozstaw osi to około 2 metry, to będzie... Poczekajcie chwilę. Policzę sobie. Aha.
5: Jakieś 40 na godzinę?
1: Tak. Wiecie czemu tak wolniutko?
5: Bo to most Poniatowskiego.
1: Dokładnie. Postawili tam 6 fotoradarów. 6! Nawet motocykle spokorniały.
3: To gdzie on jedzie?
5: Na prawą stronę Wisły.
1: Ruszył z okolic stacji po Wiśle.
5: Tam jest sporo parków w okolicy.
1: Czyli słaby monitoring.
5: No, ale i tak sprawdzimy. Dalej.
1: Dalej. Według mnie zjechał z mostu na wał Międzyszyński. Słyszycie tramwaj? Oddala się, chociaż jedzie równomiernie i prosto. Nie zwalnia przed rondem Waszyngtona i nigdzie nie skręca. Czyli najpewniej zjazd na wał. Potem jakiś klub.
3: O, to wiem. Tam jest ten, no.
1: No, klub Hopsa Hopsa.
3: No. O, dokładnie. Kiedyś tam byłem. Ogłuchłem na 2 dni.
5: Hopsa Hopsa? Co za debilna nazwa.
1: No nie ma cieszyć trzeźwych. No.
5: Dobra. Co dalej?
1: Dalej. No właśnie, potem jest gorzej. Trochę jazdy asfaltem, potem jakieś psy szczekają. Piaszczysta droga, być może w lesie. A i na końcu... To trwa jeszcze przez minutę. No. Potem ktoś otwiera bagażnik. I nagranie się urywa.
3: Pewnie wyłączył. Albo rozwalił telefon, bo nie można go zlokalizować.
5: Puść końcówkę jeszcze raz. Aha.
3: Rąbanie drzewa?
1: Nie. Wszystkie prawie identyczne. Rąbane drewno wydaje różne dźwięki, zależnie od kąta uderzenia, miejsca, grubości. To jest coś mechanicznego.
5: Dzięki, ucho. Weźmiemy nagranie i pojeździmy w tamtej okolicy.
6: Halo? Tak? No dobrze, zaraz będziemy.
5: Mama Moniki znalazła jej pamiętnik.
0: Pamiętniki nastolatek są różne. Błyszczące brokatem, pluszowo-włochate, na szyfry, na kłódkę, rozmaite i wyjątkowe. Ale wszystkie łączy jedno. Żadna dziewczyna nie chce, żeby jej pamiętnik był czytany przez mamę w obecności policji.

0: Mama Moniki w ciągu kilku minut zrozumiała, jak mało zna swoją córkę. Już pobieżna lektura pamiętnika nastolatki uświadomiła jej, że mieszkała i wychowywała zupełnie obcą osobę, której świat zbudowany był na całkowicie odmiennych wartościach. Zwykła rzecz dla rodzica, myślicie? Może i tak. Ale w chwili, kiedy córka najprawdopodobniej została porwana, szok jest odrobinę większy.
1: Zwykle nie grzebię w jej rzeczach. Szanujemy prywatność córki.
2: Ale sytuacja jest wyjątkowa.
1: Ach, dokładnie tak pomyślałam. Poszłam do pokoju Moniki i znalazłam to. Nawet nie wiedziałam, że prowadzi pamiętnik.
3: To już rzadkość. Teraz dzieciaki wszystko w komórkach.
2: Mogę?
1: Proszę. Nawet nie podejrzewałam, że jest w niej tyle gniewu i smutku.
2: Ta lista to...
1: To lista rzeczy, które chcę zrobić przed 18.
3: Spalić skrzypce ojca?
1: Otruć koty! Boże, Boże, co jej koty zrobiły?
2: Stracić dziewictwo z kimkolwiek, kto nie jest muzykiem.
3: Wie pani...

0: Co pan tam zobaczył, panie inspektorze? Widziałem, jak się panu twarz nie zmieniła.
1: A nic przydatnego.
0: Mogę zobaczyć?
1: Całe wnętrze okładki zapisane.
0: Jeżeli kiedykolwiek będę taka jak ona, to się zabiję. Bycie żoną ojca to jej największe osiągnięcie, a i tak jest w tym do kitu. Nawet jej nie nienawidzę, bo za bardzo nią gardzę. Przykre.
1: Myślę, że całej rodzinie przyda się wizyta u terapeuty.
0: Nie jedna.
2: W tej chwili Monika zgodziłaby się nie tylko na terapię, ale na wszystko, co nie było leżeniem ze związanymi rękami i nogami w ciemnej piwnicy. Nie sądziła, że kiedykolwiek z odwodnienia nie będzie mogła już płakać, a ból w całym ciele będzie tak silny, że nawet utrata przytomności nie przyniesie ulgi. Ucho nie zasłużyłby na swój pseudonim, gdyby nie miał niesamowitego nosa do dźwięków. Może nie jest to najtrafniejsze sformułowanie, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Do powrotu kolegów zdołał zidentyfikować rasy szczekających psów.
3: Przepuściłem szczekanie przez wszystkie dostępne bazy. Mamy Dobermana i Rottweilera.
4: Przedmieścia. Na każdej posesji psy. Słabo.
3: Ale to raczej spore bydlaki. Jak na moje ucho po 40 kilo.
4: A ten sekator na końcu nagrania?
3: Komputer mówi tylko valve, czyli zawór. To może być wszystko. Wykluczyłem rzeźnicki tasak, broń z tłumikiem, siekierę, klapsy, trzaskanie lodówką i kichanie jelenia.
0: Masz w bazie kichanie jelenia?
4: Nie, no żartowałem.
3: Tylko z kichaniem. A co u was?
4: Mamy pamiętnik dziewczyny i zdjęcia podejrzanego.
3: Przystojny. Tylko fatalnie się ubiera.
0: Nie rozumiem tej mody na bojówki i moro. Jak zakładasz kamuflaż w mieście, to strasznie zwraca uwagę. Taki paradoks, nie?
3: Może to ubranie robocze. Chyba jakiś artysta.
4: A czemu artysta?
3: Ta szopa za nim to może być jakaś pracownia. A jak się przyjrzeć nogawkom, to na dole są pobrudzone. I to farbą. Może malarz?
4: Malarz? Militarysta? To paintball. Te dźwięki to strzały z karabinu paintballowego.
3: To się chyba nazywa marker. Chwila. Aha.
5: Identycznie.
3: To może być to.
5: Nie wierzę, że od razu na to nie wpadłem. Mieliśmy takie na manewrach i kawalerski rogala z archiwum zaczynał się paintballem.
3: Zaraz, to rogal miał kawalerski?
5: No ta, to miała być tajemnica.
4: Chcecie przestać bredzić. Ucho, sprawdź mi wszystkie paintballownie po prawej stronie Wisły.
3: Jest 12 ośrodków.
4: Daj satelitę. O, tu. Kilometr od tego poligonu. Przybliż. Mhm.
0: Co to za wysypisko?
3: Złomowisko.
4: Możesz się tam rozejrzeć? No masz wgląd w mapę?
3: Tak.
0: Zdjęcia z satelity nie aktualizują się tak często.
3: A twarze ludzi są zamazywane.
4: Ludzi tak, ale nie psów. Czekaj, w prawo. Jeszcze. Jest! Jest.
3: Tak.
4: Doberman i Rottweiler.
0: Czyli to ten paintball!
3: Nazywa się... Mordorownia.
4: Kolejna debilna nazwa. Jedziemy.
6: To jest ten klub?
0: Tak, po prawej. Hopsa, hopsa.
6: Może się kiedyś wybiorę.
0: Nie spodoba się pan.
2: Właściciel złomowiska nie lubił policji. Przez hollywoodzkie filmy wszyscy zakładali, że jak trzeba się pozbyć zwłok, to właśnie najlepiej w prasie do zgniatania wraków. Oczywiście to bzdura, a ogromna ilość tłumaczeń i wyjaśnień nauczyła go niechęci wobec stróżów prawa.

0: oraz handel częściami z nielegalnych źródeł.
1: Ja tam nie wiem, ganiają się chłopaki, bawią w wojnę. To te pokolenia, co do wojska nie szło. Myślą, że to takie fajne. Ale mi tam nie przeszkadzają.
2: I tylko tą drogą można tam dojechać?
1: Tarzan, cicho bądź! Gorzej jak popada autokar z jakimiś głąbami z korporacji chce przejechać na integrację. No to im się już ta integracja zaczyna w błocie, jak trzeba wypchnąć.
3: A często tu ktoś przejeżdża?
1: O panie, no bez przerwy. Osobówki, jeepy, busy. Czasem to takie fury, że szczęka opada. A wie pan, w końcu robię w branży samochodowej. No to się znam.
3: Dobrze, dobrze. Dziękujemy.
0: Ośrodek paintballowy znajdował się na terenie starej cegielni. Z budynku, który znali ze zdjęcia, wyszedł na ich przywitanie młody mężczyzna, którego również znali ze zdjęcia.
4: Panowie na zawody? Zrzutek z polu? To trochę za wcześnie. Nie radzę się od razu przebierać, bo się zagotujecie w zbrojach i w maskach. No, chyba że was to kręci.
5: Nie wie pan, my nie zrzutek z polu. Bez policji.
4: Takiej prawdziwej.
5: A czemu pan tak zbladł?
4: Nie, ja tylko... O co chodzi?
5: Szukamy dziewczyny. Moniki Worcel. Jestem pewny, że możesz nam pomóc.
4: O kurde.
6: Kojdo! Kojdo!
7: Stój, Worcel!
4: Dobra. Nie uciekam. Nie strzelaj.
7: Na ciebie!
4: Okej, tylko nie... Ała! Złamie z mi rękę!
7: Gdzie dziewczyna?
4: W piwnicy!

0: Monika! Monika, jesteś tu? Już dobrze, jestem z policji. Ile was tu?
1: Inspektor Maciejaszek znalazł Monikę przed upływem jednej doby. Znalazł też Karolinę, Swietłanę, Angelikę i Natalię. Wszystkie związane i zakneblowane w ciemnej piwnicy na terenie starej cegielni. Był to element handlu żywym towarem nazywany zmiękczaniem. Po 5 dniach, w tak koszmarnych warunkach, żadna dziewczyna nie odmawiała współpracy, a strach na zawsze pozostawał jej głównym towarzyszem. Dalsze śledztwo pozwoliło dotrzeć do grupy 9 osób zajmujących się od lat porwaniami i przestępczością na tle seksualnym.

Wystąpili Paweł Drzewiecki, Aleksandra Radwan, Michał J. Bajor, Zbigniew Suszyński, Łukasz Kurczewski, Ewa Kania, Mirosław Wieprzewski, Sara Lityńska, Krzysztof Szczepaniak, Paweł Szczesny. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Pochłaniają wszystko, co znajdzie się za ich horyzontem zdarzeń i nie wypuszczają niczego z powrotem. W ich cieniu znikają całe gwiazdy, chmury gazowe, a nawet światło. Jest jednak coś jeszcze bardziej złowrogiego. Naukowcy wyposażeni w najnowsze modele i obserwacje doszli do wniosku, że czarne dziury nie są jedynymi kosmicznymi drapieżnikami. Niektóre obiekty mają tak niszczycielskie właściwości, że czarne dziury na ich tle wydają się niemal nieszkodliwe. Wyobraź sobie gwiazdę, która może zniszczyć wszystko, co żyje w promieniu dziesiątek lat świetlnych, lub strukturę kosmiczną zdolną do rozrywania czasoprzestrzeni. Wyobraź sobie obiekt tak gęsty, że łyżeczka jego materii waży miliardy ton. Gwiazdy neutronowe są jednymi z najbardziej ekstremalnych obiektów we Wszechświecie, powstającymi w ognistej apokalipsie supernowych. Kiedy masywna gwiazda eksploduje, jej jądro zapada się pod wpływem własnej grawitacji, zamieniając miliony kilometrów rozgrzanej materii w maleńką kulę o średnicy zaledwie 20 kilometrów. Gdyby Ziemia nagle zmieniła się w gwiazdę neutronową, skurczyłaby się do rozmiarów małego miasta, a jej powierzchnia stałaby się śmiertelną pułapką. Grawitacja na gwieździe neutronowej jest 2 miliardy razy silniejsza niż na Ziemi. Oznacza to, że gdyby jakimś cudem udało ci się stanąć na jej powierzchni, co jest niemożliwe, po prostu rozerwałoby cię na strzępy, a następnie skoczyłbyś w górę, po czym spadłbyś z powrotem z prędkością przekraczającą 50% prędkości światła. Ale chyba najstraszniejsze jest upadek na taką gwiazdę. Gdyby statek kosmiczny znalazł się zbyt blisko, zostałby rozciągnięty w nieskończenie cienką nić, zanim dotarłby do powierzchni. Zjawisko to nazywa się spagetytyzacją, efektem, w którym różne części obiektu doświadczają tak różnych sił grawitacyjnych, że dosłownie rozciągają się do granic możliwości. Ale nawet przelatując obok gwiazdy neutronowej, można zginąć. Jej grawitacja tworzy wokół siebie pole, w którym atomy przestają istnieć w znanej nam postaci. Istnieje jednak szczególna klasa tych gwiazd, które są jeszcze bardziej przerażające. Magnetary. Jeśli zwykła gwiazda neutronowa jest potworem grawitacyjnym, to magnetar jest dodatkowo niszczycielem dalekiego zasięgu. Posiada pole magnetyczne, które jest kwadrylion razy silniejsze od ziemskiego. Magnetary są w stanie wywoływać potężne burze magnetyczne, które niszczą elektronikę, kasują dane z dysków twardych, a nawet wpływają na wiązania molekularne. Gdyby taki obiekt znalazł się w odległości kilku lat świetlnych od Ziemi, mógłby zniszczyć wszystko, co żyje, dosłownie rozrywając cząsteczki DNA. Naukowcy zarejestrowali jedną z takich emisji w 2004 roku, kiedy magnetar o nazwie SGR-1806-20, znajdujący się 50 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, wyemitował impuls energii, który tymczasowo zjonizował górne warstwy atmosfery ziemskiej. Był to swego rodzaju ostrzegawczy strzał wszechświata. Gdyby znalazł się bliżej, ludzkość prawdopodobnie po prostu przestałaby istnieć. Ale nawet bez magnetarów gwiazdy neutronowe są niebezpieczne. Czasami łączą się one ze sobą, a zdarzenie to towarzyszy najbardziej niszczycielskiemu zjawisku we wszechświecie – rozbłyskowi gamma. Jest to potężny wyrzut energii, który można porównać do miliarda bilionów bomb atomowych wybuchających w jednej chwili. Gdyby taki rozbłysk nastąpił w promieniu kilku tysięcy lat świetlnych od nas i był skierowany w stronę Ziemi, mógłby spowodować wyparowanie warstwy ozonowej, skazując wszystkie żywe organizmy na powierzchni na powolne wymieranie pod wpływem zabójczego promieniowania ultrafioletowego Słońca. Istnieją hipotezy, że jedna z masowych katastrof na Ziemi w przeszłości mogła być spowodowana właśnie takim wybuchem. Czarne dziury przynajmniej milczą, a gwiazdy neutronowe atakują. Kiedy mowa o czarnych dziurach, wielu wyobraża sobie absolutną ciemność, tajemniczy obiekt, który po prostu pochłania wszystko wokół. Ale w pewnym sensie czarne dziury są bezpieczne. Nie emitują śmiertelnych burz magnetycznych, nie wysyłają impulsów gamma, nie rozciągają materii na kilometry śmiertelnych promieni. One po prostu istnieją. Natomiast gwiazdy neutronowe są aktywnymi zabójcami. Emitują, rozrywają i niszczą. I jeśli czarna dziura jest nagrobkiem materii, to gwiazda neutronowa jest niekontrolowaną siłą niszczycielską, która może zniszczyć cywilizację z powierzchni galaktyki. Wyobraź sobie źródło światła, które jest miliardy razy jaśniejsze od Słońca. Tak jasne, że można je zobaczyć z drugiej części Wszechświata. Kwazary są jednymi z najpotężniejszych i najbardziej niszczycielskich obiektów znanych ludzkości. Kwazar to nie tylko świecąca kropka na niebie. To aktywne jądro galaktyki, w centrum którego kryje się supermasywna czarna dziura. Ale dlaczego świeci tak olśniewająco? Wszystko sprowadza się do ogromnej ilości materii, która wpada do jego bezdennej paszczy. Kiedy gaz, gwiazdy, a nawet całe planety są wciągane do obszaru kwazara, przyspieszają do ogromnych prędkości, nagrzewając się do milionów stopni. To zamienia okolice czarnej dziury w wrzącą piekielną otchłań, gdzie materia dosłownie wyparowuje, wydzielając gigantyczne strumienie energii. Gdyby nasza galaktyka zamieniła się w kwazar, Ziemia raczej nie przetrwałaby. Nawet znajdując się na skraju dysku galaktycznego, nasza planeta mogłaby zostać poddana potężnemu promieniowaniu, które wyparowałoby atmosferę i spaliło powierzchnię doszczętnie. Jednak najstraszniejsze w kwazarach są ich relatywistyczne strumienie. Te wąskie, ale niezwykle potężne strumienie plazmy są wyrzucane z biegunów kwazara z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Przenikają one przestrzeń, niszcząc dosłownie wszystko na swojej drodze. Naukowcy odnotowali przypadki, w których strumienie te przebijały sąsiednie galaktyki, spalając ich układy gwiezdne. W istocie są to kosmiczne promienie laserowe, które mogą zniszczyć całe cywilizacje, jeśli znajdą się na ich drodze. A teraz wyobraź sobie, że nasza galaktyka zderza się z jetem aktywnego kwazara. Byłoby to podobne do uderzenia supermocnego miotacza ognia, który w ciągu kilku sekund wyparowuje wszystko, co żyje. Najbardziej przerażające jest to, że takie procesy naprawdę mają miejsce we Wszechświecie. Czarne dziury mogą pochłaniać gwiazdy, ale robią to w ciszy. Natomiast kwazary są niszczycielami. Krzyczą w kosmosie swoim oślepiającym światłem, ostrzegając: niszczę galaktyki. I jeśli kiedykolwiek w odległej przyszłości ludzkość będzie szukać nowych światów do zasiedlenia, jednym z pierwszych punktów na liście nie zbliżać się będą właśnie kwazary. We Wszechświecie istnieją obiekty, które możemy obserwować. Gwiazdy, planety i galaktyki, a także takie, które odczuwamy poprzez ich wpływ grawitacyjny, jak na przykład czarne dziury. Ale istnieje coś jeszcze bardziej niezwykłego. Obiekty, które mogą znajdować się tuż przed nami, ale nigdy ich nie zobaczymy. Są to gwiazdy bozonowe, składające się z cząstek, które zachowują się inaczej niż wszystkie znane nam substancje. Zwykłe gwiazdy, takie jak nasze Słońce, istnieją dzięki równowadze dwóch sił. Grawitacja przyciąga materię do środka, a reakcje termojądrowe ogrzewają gwiazdę od wewnątrz, tworząc ciśnienie, które nie pozwala jej się zapadać. W przypadku gwiazd bozonowych wszystko wygląda inaczej. Nie są one podtrzymywane przez reakcje termojądrowe. Zamiast tego stabilizuje je kwantowa natura samych cząstek, z których się składają. Bozony to szczególna klasa cząstek, do której należy na przykład bozon Higgsa. Ale gdyby istniały bozony zdolne do łączenia się w ogromne masy, mogłyby tworzyć całe gwiazdy. Tyle, że nie emitowałyby one światła, pozostawiając nas w całkowitej nieświadomości ich istnienia. Gdyby taka gwiazda znalazła się w naszej galaktyce, prawdopodobnie nigdy byśmy jej nie odkryli, przynajmniej bezpośrednio. Nie emituje ona światła, nie oddziałuje ze zwykłą materią i pozostaje całkowicie niewidoczna. Jednak jej grawitacja może zdradzić jej obecność. Wyobraź sobie, że astronomowie zauważają dziwne zjawisko. Gwiazdy nagle zmieniają swoje orbity, jakby wokół nich znajdowało się coś masywnego, ale niewidzialnego. Mogą obliczyć masę obiektu, ale nie zobaczą go nawet w najpotężniejszych teleskopach. Jest to jedna z możliwych oznak istnienia gwiazdy bozonowej. Co więcej, takie gwiazdy mogłyby stać się alternatywą dla czarnych dziur. Jeśli zwykła materia wpada do czarnej dziury i znika za horyzontem zdarzeń, to w przypadku gwiazdy bozonowej wszystko wyglądałoby inaczej. Materia mogłaby po prostu przejść przez nią lub pozostać na zawsze uwięziona w jej niewidzialnej pułapce grawitacyjnej. Najstraszniejsza myśl polega na tym, że gwiazdy bozonowe mogą istnieć już teraz, nawet w naszej galaktyce. Po prostu nie wiemy, jak je wykryć. mogą znajdować się między układami gwiezdnymi, wśród ciemnych, międzygalaktycznych, pustych przestrzeni, a nawet w pobliżu Ziemi, pozostając dla nas całkowicie niewidoczne. Jednym z najbardziej intrygujących przykładów jest anomalia w soczewkowaniu grawitacyjnym. Czasami światło odległych gwiazd jest zniekształcone tak, jakby na jego drodze znajdował się masywny obiekt, ale nie ma tam żadnego widocznego ciała. Może to być cokolwiek, ciemna materia, egzotyczne obiekty lub jedna z niewidzialnych gwiazd bozonowych. Ogólnie rzecz biorąc, czarne dziury przerażają nas swoją nienasyconą naturą, ale przynajmniej dają o sobie znać. A gwiazdy bozonowe po prostu istnieją. Być może od dawna żyjemy wśród nich i nawet nie podejrzewamy o tym. Zazwyczaj wydaje nam się, że przestrzeń jest czymś spójnym, gładkim, rozciągającym się w nieskończoność w głąb wszechświata. Jednak współczesne teorie przewidują, że ta gładkość może nie być aż tak gładka. W rzeczywistości tak zwana tkanka przestrzeni może być pokryta gigantycznymi pęknięciami rozciągającymi się na miliardy lat świetlnych. Te pęknięcia nazywane są strunami kosmicznymi. Są to jedne z najbardziej przerażających obiektów, które, jeśli oczywiście istnieją, mogą zmieniać grawitację, czas i samą strukturę rzeczywistości. Kosmiczne struny to nieznane nam nici lub włókna. Są to niezwykle gęste, jednowymiarowe defekty w przestrzeni, które pojawiły się w pierwszych chwilach po wielkim wybuchu. Wyobraź sobie, że przestrzeń to zamarznięta powierzchnia stawu, a struny to głębokie pęknięcia w lodzie, które powstały podczas jego stygnięcia. Są prawie niewidoczne, ale mają ogromną masę. Długość struny może sięgać miliardów lat świetnych, a szerokość może być mniejsza niż atom. Jednak pomimo swoich niewielkich rozmiarów, ich masa jest tak duża, że każde 100 km struny może ważyć więcej niż cała Ziemia. Fizycy przypuszczają, że gdyby taka struna przebiegała obok nas, mogłaby grawitacyjnie zakrzywiać światło i przestrzeń, tworząc dziwne zniekształcenia na gwiaździstym niebie. Gdyby kosmiczna struna przeszła przez nasz Układ Słoneczny, byłaby to katastrofa. Jej grawitacja mogłaby rozerwać planety na kawałki, zmienić orbity gwiazd, a nawet zakrzywić sam bieg czasu. Wyobraźmy sobie, że kosmiczna struna porusza się w przestrzeni z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Wszystko, co znajdzie się w jej strefie oddziaływania, może zostać rozciągnięte, zakrzywione lub całkowicie zniknąć. Zderzenie Ziemi z taką struną doprowadziłoby do szybkiego zniszczenia planety. Po prostu rozpadlibyśmy się na atomy. Jednym z najbardziej przerażających efektów są fale grawitacyjne, które mogłyby wytwarzać te struny. Mogłyby one wysyłać potężne drgania w czasoprzestrzeń, rozciągając i ściskając rzeczywistość wokół siebie. Gdybyśmy znaleźli się w pobliżu takich fal, moglibyśmy doświadczyć dziwnych efektów. Czas mógłby przyspieszać lub zwalniać, rozmiary obiektów zmieniać się, a światło zniekształcać się tak, że znany nam świat wyglądałby zupełnie obco. Naukowcy od dawna poszukują dowodów na istnienie strun kosmicznych. Jednym ze sposobów jest obserwowanie, jak zakrzywiają one światło odległych galaktyk. W niektórych przypadkach astronomowie zauważali dziwne efekty. Gwiazdy i kwazary powielały się na niebie, jakby były odbiciem w krzywym lustrze. Niektórzy badacze uważają, że może to być skutkiem przejścia struny kosmicznej, ale tylko przed źródłem światła. Istnieje jednak bardziej przerażająca hipoteza. Struny kosmiczne mogą istnieć już teraz, przechodząc przez wszechświat, ale po prostu nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Są zbyt cienkie, zbyt szybkie i zbyt obce dla naszego postrzegania. Niektórzy sugerują nawet, że jeśli takie struny przecinają naszą galaktykę, mogą rozrywać gwiazdy, tworząc supernowe bez widocznych przyczyn. Być może obserwowaliśmy już skutki ich istnienia, ale po prostu nie rozumieliśmy, co się za tym kryje. Prawdopodobieństwo, że Ziemia zderzy się z kosmiczną struną, jest bardzo małe. Ale jeśli tak się stanie, nic nas nie uratuje. Rozerwanie grawitacyjne zniszczyłoby planetę w ciągu sekundy, a ślad po takim wydarzeniu byłby tak potężny, że można by go dostrzec z odległości milionów lat świetnych. Ale jest też bardziej intrygująca koncepcja. Gdybyśmy mogli w jakiś sposób kontrolować te struny, być może nauczylibyśmy się wykorzystywać je do podróży w czasie, a nawet do tworzenia tuneli czasoprzestrzennych. Niektórzy fizycy sugerują, że kosmiczna struna połączona w zamknięty obwód mogłaby tworzyć korytarze w przestrzeni prowadzące do innych punktów Wszechświata. Tak więc struny kosmiczne pozostają jednym z najbardziej tajemniczych i przerażających obiektów, których być może jeszcze nie odkryliśmy. Nie pochłaniają one materii jak czarne dziury, nie wybuchają jak supernowe i nie spalają galaktyk jak kwazary. Są po prostu niewidzialnymi pęknięciami w samej rzeczywistości, gotowymi w każdej chwili rozerwać przestrzeń, czas i wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Tak, oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że czarne dziury są najwyższym stopniem zniszczenia. Nienasycone giganty, pożerające materię bez reszty. Ale co jeśli istnieje coś jeszcze dziwniejszego? Wyobraź sobie obiekt, który nie tylko pochłania materię, ale usuwa ją z rzeczywistości, jakby nigdy nie istniała. Są to pochłaniające pustki, strefy, w których znika nie tylko materia, ale także sama informacja o niej. Te anomalne obiekty są tak sprzeczne z naszą logiką, że ich istnienie brzmi jak science fiction. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Wszechświat jest ogromny i pełen pustki, ale nie każda pustka jest taka sama. W zwykłej przestrzeni międzygalaktycznej nadal pozostają ślady gazu, pyłu, przypadkowych wędrujących cząstek. Jednak astronomowie natrafili na zaskakującą anomalię. Rozległe regiony, w których wydaje się, że nie pozostało nic. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest wielka pustka w Butes. Gigantyczna strefa, w której prawie nie ma galaktyk. Dla porównania, w zwykłym obszarze kosmosu o tej samej wielkości powinno być tysiące galaktyk. Ale tutaj jest ich zaledwie kilkadziesiąt. I nie jest to tylko przypadkowy brak gwiazd. Wygląda na to, że materia zniknęła stamtąd z nieznanych nam przyczyn. Fizycy wysunęli kilka hipotez. Możliwość istnienia gigantycznej czarnej dziury. Ale wtedy widzielibyśmy silne promieniowanie rentgenowskie od materii wpadającej do niej, zapadnięcie się czasoprzestrzeni, ale to narusza standardowe modele kosmologii. Coś zupełnie nowego, nieznanego mechanizmu, dosłownie wymazującego materię. Jeśli hipoteza jest prawdziwa i istnieją obszary, w których materia znika bez śladu, to jaki mechanizm może za tym stać? Jedna z najbardziej przerażających hipotez związana jest z informacją kwantową. W zwykłych czarnych dziurach materia trafia do horyzontu zdarzeń, ale teoretycznie informacje o niej nie znikają bez śladu, przynajmniej zgodnie z zasadą zachowania informacji w mechanice kwantowej. Jednak pochłaniające pustki naruszają to prawo. Niszczą nie tylko cząstki, ale także całą historię ich istnienia. To tak jakby w książce zniknęły nie tylko strony, ale także samo wspomnienie o tym, że kiedyś tam były. Naukowcy nazywają to anihilacją grawitacyjną, procesem, w którym przestrzeń dosłownie zapada się w przypadku braku materii. Oznacza to, że obiekty, które trafiają do takich stref, nie tylko ulegają zniszczeniu, ale przestają istnieć w każdym znaczeniu tego słowa. Jak dotąd pochłaniające pustki obserwuje się tylko w skali kosmicznej, ale jeśli mogą pojawiać się w strukturach galaktycznych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawiły się bliżej nas. Wyobraź sobie, że w odległej przyszłości astronomowie odkryją, że niektóre gwiazdy nie tylko bledną lub znikają za horyzontem zdarzeń czarnej dziury, ale dosłownie wyparowują z rzeczywistości. Żadnego oddziaływania grawitacyjnego, żadnego śladu energii, nic. Po prostu nieskończona pustka, w której kiedyś coś było. Niektórzy fizycy poważnie rozważają scenariusz, w którym w odległej przyszłości Wszechświat nie tylko ostygnie i zamrze, ale zostanie całkowicie wymazany przez takie zjawisko. Być może pochłaniające pustki są ostatnim etapem istnienia Wszechświatów, kiedy nie pozostanie ani jedna cząstka, ani jeden atom, ani jedna gwiazda. W rezultacie, jeśli chodzi o najbardziej przerażające obiekty, czarne dziury wydają się niekwestionowanymi liderami. Ale jak się dowiedzieliśmy, istnieją rzeczy znacznie bardziej niebezpieczne. Gwiazdy neutronowe z ich niesamowitą gęstością i śmiercionośnymi polami magnetycznymi mogą dosłownie wyparować wszystko wokół. Kwazary zamieniają galaktyki w płonące pustkowia, wyrzucając energię przewyższającą jasność trylionów słońc. Gwiazdy bozonowe to hipotetyczne potwory, które mogą istnieć w nieznanej fizyce, ukrywając się w ciemności. Kosmiczne struny przecinają czasoprzestrzeń, powodując kataklizmy grawitacyjne. I wreszcie pochłaniające pustki naruszają samą logikę Wszechświata, niszcząc materię i informacje bez śladu. Ogólnie rzecz biorąc, wszechświat jest pełen horrorów, które dopiero musimy zrozumieć. I kto wie, jakie jeszcze koszmary kryją się w jego nieskończonej ciemności.

0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Leider blockiert durch Propaganda, nämlich durch Negativpropaganda.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

0: I refuse to buy the Berlin Wall.
1: Has been dislocated.